Thank you.

Że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niższy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

I zamiast naiwnie na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń grosz.

0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, klap, klap, to i flum, flum, flum, to mi kap, kap, kap, to mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
2: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Joanna Kurowska.
1: Zanim zdechnie w oceanie, z trud ropą śledź ostatni, a ostatniej gramy ciło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ci się

fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę,

jak z nikim się nie liczy. Gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

szepcą kot. Jak spojrzą w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot. Po nocach błąkam się jak kot. Na księżyc gapię się jak kot. I tęsknię, wzdycham tak jak

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot,

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
1: Autopromocja.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry w poniedziałek, dzień dobry latem. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
5: Niespokojnej pogody nie koniec. Wciąż obowiązują ostrzeżenia przed silnymi burzami. Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierci w szpitalu. Coraz bliżej nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
4: Michał Pierzchała, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce. Sporo też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana budynku. Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. W sobotę strażacy w całym kraju odnotowali prawie 900 zdarzeń. Niemal połowa z nich miała miejsce na Dolnym Śląsku. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami, i to drugiego, czyli średniego stopnia, wciąż są aktualne. Dotyczą połowy kraju, a dokładnie północnego wschodu, wschodu, centrum i południa, w sumie 9 województw. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
6: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
5: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem, milionerem i stronnikiem VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
7: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
8: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
5: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. Koszykarze Legii Warszawa zdobyli drugie z rzędu i dziewiąte w historii Mistrzostwo Polski. Wczoraj, broniąc tytułu, pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70. Po swój dziewiąty złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. Jeszcze raporty z piłkarskich Mistrzostw Świata. Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Urugwaj zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. Belgia zremisowała 0-0 z Iranem, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Drogowskaz Radia Pogoda.
9: Wciąż zamknięta jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia po tragicznym nocnym wypadku. Jedna osoba zginęła w zderzeniu pojazdu ciężarowego z pojazdem służby drogowej wykonującym pracę w pasie drogowym. Objazd od węzła Opole Zachód krajową 46 i drogą numer 94 do węzła Brzeg.
2: Radio Pogoda 104.1 FM. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda w Opolu.
9: Do godziny 8 jeszcze na Opolszczyźnie mają pojawiać się groźne burze, którym będzie towarzyszył lokalnie grad i porywy wiatru punktowo nawet do 100 km na godzinę. To jest alert drugiego stopnia, objęte jest nim całe województwo. Na termometrach teraz w Opolu 20 stopni, 29 stopni maksymalnie. Będzie dzisiaj między godziną 14 a 16, w kolejnych godzinach też może zagrzmieć.
2: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 4 minuty i pół po szóstej. Jasiek Róg, dzień dobry. Mamy od wczoraj lato, a dzisiaj jest poniedziałek, 22 dzień czerwca, 173 dzień roku. Do końca roku 192 dni, a do końca lata 92. Słońce wstało 15 po czwartej, zajdzie minutę po 21. Jeden z najdłuższych dni w roku. Cieszmy się tym, proszę Państwa, cieszmy się. Życzę Państwu, żeby to lato było dokładnie takie, jak Państwo chcą. Nie za zimne, nie za gorące, nie za deszczowe, nie za suche. Takie po prostu jak najbardziej prima sort i w porządeczku. I miłego dnia dzisiaj. Diana Ross, The Supremes, na dzień dobry w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Halina Pszczółkowska, a to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10:30 po 6:00. Co w porannej prasie, Michale?
1: Ciąg dalszy sprawy związanej z zarobkami lekarzy, tym razem Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie opisuje sygnalistę, czyli lekarza, który powiadomił o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, no tylko, że przedstawię go w takim kontekście, że, to jak czytam właśnie z tego, w tym artykule.
0: Co, sam ma dużo za uszami.
1: Sam jest w sporze ze Szpitalem Południowym, w takim sensie, że szpital chce od niego, domaga się od niego zwrotu 500 000 zł, ponieważ pan doktor miał dopisywać się do zabiegów, w których nie uczestniczył.
0: No ładnie.
1: Przy okazji tutaj też jest mowa o prywatnym szpitalu, o działce, której domagał się od prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, na właśnie prywatny szpital. No także takie tematy dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej.
0: To warto poczytać. Już,
1: tak, to państwa już odsyłam. W Rzeczpospolitej z kolei na pierwszej stronie sondaż z pytanie było takie, czy prezydent, burmistrz, wójt pana, pani miejscowości dobrze sprawuje swoje obowiązki? Takie ogólne pytanie, nie o konkretną miejscowość, tylko tak ogólnie. No i z tego sondażu wychodzi, że prawie połowa ankietowanych Polaków odpowiedziała negatywnie. W badaniu wyraźnie widać, że najbardziej niezadowoleni są wyborcy opozycji oraz mieszkańcy najmniejszych miejscowości oraz dużych miast. Częściej mężczyźni niż kobiety. W Fakcie na pierwszej stronie Andrzej Rosiewicz, znany z anteny Radia Pogoda, który potwierdza, że zatańczy w Tańcu z Gwiazdami.
0: O!
1: I mówi, że da radę. O! A w Super Ekspresie na pierwszej stronie, dzisiaj tak, przeglądam same pierwsze strony, aktor Jan Englert, który spacerował sopocką plażą przez kilka kilometrów i tytuł artykułu jest: wystawił klatę do słońca.
0: O, matko.
1: Jeszcze dopisek: aktor w Sopocie niczym David Hasselhoff w Słonecznym Patrolu.
0: Mhm. No, przepraszam bardzo, co miał wystawiać na plaży?
1: Właśnie.
0: No, nie wiem, czubek palca? Plaża.
1: Ale są
0: plaża.
1: Zdjęcia jakby co.
0: No wiadomo, tak. Oczywiście.
1: Klatę widać.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracajmy do najpiękniejszych melodii. Jan Wojtak i Wawele i Biały Latawiec. 12:30 po 6:00.
2: Latawcem dzień wypłynął, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

Zaczynamy od dobrej zabawy, jak zawsze w pogodnym poranku Radia Pogoda, Speedy Gonzales. Ale zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, będzie Andrzej Rybiński i Znajdziecie, Tadeusz Woźniak, Smak i zapach pomarańczy, aż czuję jak pachnie. Teraz 17 po 6, w Warszawie 20, 21 stopni, a ile u Państwa na termometrach? Czyżbyśmy dzisiaj właśnie poszukali rekordu o poranku? Proszę zajrzeć tam na termometr i zadzwonić z tym do Radia Pogoda, 22 444 4004. Radio Pogoda.

0: emocje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Tadeusz Woźniak w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zaraz wrócimy do najpiękniejszych melodii. Na Capri się wybierzemy ze Zbigniewem Rawiczem. Teraz 27 po 6. Ważne sprawy, o czym ważnym dzisiaj usłyszymy w wiadomościach Radia Pogoda. Michale.
1: Cały czas zbieramy informacje dotyczące dużego pożaru na terenie fabryki aerosoli na Pomorzu. O tym mówiliśmy wczoraj przez cały dzień w wiadomościach w Radiu Pogoda. Będziemy dzisiaj między innymi dopytywać o jakość powietrza w okolicy, bo tam faktycznie to powietrze było bardzo złe i było ogromne zadymienie. Do Szczecina będziemy zaglądać, ponieważ tutaj już o 9.30 przed Sądem Okręgowym ruszy proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dokładnie chodzi o wyłudzanie środków z tego funduszu oraz pranie brudnych pieniędzy. No i też powiemy o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Politycy bardzo lubią czasami spotykać się, przecinać wstęgi, różne ogłaszać kolejne etapy wielkiej inwestycji. No więc dzisiaj będzie taki kolejny wielki etap, podpisanie umowy na prace fundamentowe.
0: A to nie było tutaj ostatnio tak, że tam jakiś dyrektor już nie jest dyrektorem?
1: Też było. To było pytanie, kto podpisze?
0: No właśnie.
1: Nie, ale tutaj już z przymrużeniem oka, ale całkiem serio, na pewno o samym lotnisku i o tym, jak to w tej chwili wygląda, czy jak prace idą, powiemy Państwu w wiadomościach.
0: Zapraszamy serdecznie. Najbliższe wiadomości za 31 minut, bowiem jest 6.29.
2: Już minęły dni.

0: Daniel Sedaka w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 7. Proszę Państwa, co dzień to święto i to święto było co prawda wczoraj i nie chodzi tutaj o pierwszy dzień lata, ale urodziny Michała Pierzchały, ale dzisiaj jeszcze oczywiście będziemy świętować po raz setny, Michale. Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rośnij duży i zdrowy, niech Ci się wszystko udaje i bądź przede wszystkim zdrowy, ale też szczęśliwy.
1: Z tym rośnij duży, to dziękuję, ale znaczy duży to dziękuję, zdrowy tak.
0: Tak jest, żebyś był tylko zdrowy i żebyśmy się tutaj słyszeli każdego
1: dziękuję
0: poranka.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziękujemy Państwu, od Państwa mnóstwo życzeń na Facebooku się wczoraj pojawiło, więc
1: tak,
0: po prostu...
1: ja czytałem, zaraz będę też odpisywał Państwu.
0: To urocze,
1: bardzo
0: naprawdę.
1: Mi miło.
0: Proszę zaglądać na media społecznościowe Radia Pogoda, tam się dużo dzieje, będziemy też o tym mówić już niebawem, a za chwilę Marek Grechuta.
2: Radio Pogoda.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Farm.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Reklama.
11: Drogowskaz. Radia Pogoda.
12: Do tragicznego wypadku doszło w nocy na czwórce między Opolem i Brzegiem na wysokości Rzędziwojowic. Samochód ciężarowy zderzył się z pojazdem służby drogowej wykonującym pracę w pasie drogowym. Zginęła jedna osoba. Autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Trzeba zjechać z niej na węźle Opole Zachód i powrócić następnie na węźle Brzeg.
11: Radio Pogoda. 104,1 FM.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: najpiękniejsza w klasie. No ja mam nadzieję, że duża część audytorium żeńskiego Radia Pogoda stało przez ostatnie 4 minuty przed lustrem i sobie właśnie śpiewali tę piosenkę, śpiewały tę piosenkę do słów Majki Jeżowskiej przed momentem. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 13 minut będzie godzina 7. Dzwonią Państwo do nas w różnych sprawach pod 22 444 4004. Taka refleksja. Dzień dobry.
1: Witam, stały słuchacz, kierowca zawodowy. Ja powiem tak, jeżdżę dużo po Polsce, ale nie wiem, co się porobiło, to abyśmy przestali myśleć za kierownicą. Wczoraj wyjeżdżałem z Warszawy po południu. Na wlocie do Warszawy ogromny był korek lotowy. Skręcałem w lewo. Zrobiłem sam sztuczny korek dojazdowy. Nikt z tych ludzi, co wjeżdżali, nie wpadł na to, żeby zwolnić, zrobić mi te 5-6 metrów, żebym ja tirem spędził w lewo. Gdzie jest ta kultura?
0: Gdzie jest ta kultura? No to jest dobre pytanie. Może Państwo wiedzą. 22 444 4004. Jeśli dobrze pamiętam, to w przepisach o ruchu drogowym jest coś takiego, że jeżeli nie możemy zjechać ze skrzyżowania, to na nie nie wjeżdżamy. No jest tak czy nie jest tak, drodzy kierowcy? Bo tak się właśnie tworzą korki i ktoś nie może skręcić. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze.

0: Starego Sawenty w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 7. Przed momentem wymyśliliśmy, że Michał Pierzchała teraz wygłosi orędzie do narodu.
1: Znalazłem, znaczy to będzie cytat. Znalazłem papier, który mówi, że w 1864 roku nabyłem część Portugalii. Tak, faktycznie jest w Portugalii, bo ta część to okolice plaży.
0: Ja i
1: pewien właściciel, który twierdzi, że ma na to papiery, plażę pozamykał. Odbył się wczoraj protest na kilku plażach portugalskich. No jest afera, jest zamieszanie. Nie wiem, czy było to orędzie, ale...
0: No nie było to orędzie właśnie. Już nie myl państwu tutaj słuchaczom Radia Pogoda. To była zapowiedź wiadomości, które dosłownie za chwilę i na które serdecznie zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja. Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy. Monika Tarka i Ewa Bem.
4: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest Twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
7: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
8: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
1: Została ostatnia reklama.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Reklama.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po siódmej spotkanie z Robertem Janowskim. Piękne życzenia dla Państwa, a teraz najważniejsze wiadomości.
14: Strażacy rozbierają spaloną halę fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Burze nad Polską powoli będą zanikały, nadchodzą jednak upały. Protest przeciwko zablokowaniu wejść na plażę przez jej domniemanego właściciela.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
13: Michał Pierzchała.
14: Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Mieszkańcy pobliskich wsi mają za sobą trudną niedzielę, bo potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzenie z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. To jedna z trudniejszych akcji ostatnich miesięcy, bo fabryka była po brzegi, wypełniona łatwopalnym materiałami. Burze nad Polską powoli będą zanikały. Dziś jeszcze mogą wystąpić na północnym wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie. Za to będzie coraz goręcej, mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
15: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć. Nawet w nocy.
14: Upalnie zrobi się pod koniec tygodnia, wtedy w prognozie mamy nawet 35 stopni. Już w piątek, początek wakacji, sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
16: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
14: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. Prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormuz. Zapowiedział, że w razie braku porozumienia w rozpoczętych właśnie 60-dniowych negocjacjach USA mogą przejąć cieśninę i zacząć pobierać opłaty od przepływających tamtędy statków. Wypowiedź Trumpa pojawiła się w momencie, gdy delegacje USA i Iranu prowadziły w Szwajcarii rozmowy na temat porozumienia. porozumienia końcowego. Według amerykańskiej telewizji CNN groźby Trumpa spowodowały impas w dopiero co zaczętych rozmowach. Jak zauważa inna stacja Fox News, wczoraj ruch przez Ormus znacząco zmalał. Szlak pokonało jedynie 12 statków, w sobotę 21, chociaż amerykańskie wojsko podaje, że było ich zdecydowanie więcej. Na stacjach paliw w Polsce dzisiaj ceny takie same jak w sobotę i niedzielę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, a oleju napędowego 6,12. Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na 5 nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela, który zablokował do nich dostęp, stawiając ogrodzenie. Wszystkie plaże są nasze. W Portugalii nie ma prywatnych plaż. Plaż precz z bezprawiem, skandowali demonstranci, z których część otoczyła dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii, którego przedstawiciele wiele razy już deklarowali, że w tym kraju nie ma plaż prywatnych. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania po wpadce na otwarcie tym razem gładko rozprawiła się z Arabią Saudyjską i wygrała 4-0. Z kolei Cabo Verdejczycy znów pokazali się na mundialu ze świetnej strony i zremisowali z Urugwajem 2-2. W grupie G słabo wyglądają Belgowie, wczoraj podzielili się punktami z Iranem. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt, który w nocy pokonał Nową Zelandię 3-1. Tego można się było spodziewać. Ostatnią dziką kartę do singlowego turnieju w wielkoszlemowym Wimbledonie otrzymała Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrywała ten turniej 7-krotnie, po raz ostatni dokładnie 10 lat temu.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Przed godziną trzecią w nocy doszło do śmiertelnego wypadku na autostradzie A4 między Opolem i Brzegiem. Ciężarówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Zginęła jedna osoba. Zamknięta została jezdnia w kierunku Wrocławia, a objazd poprowadzony od węzła Opole Zachód drogą krajową nr 46 i 94 do węzła Brzeg.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: Wciąż jeszcze na Opolszczyźnie możliwe groźne burze z porywami wiatru nawet do 100 km na godzinę, lokalnie także z gradem. Ostrzeżenie wydane przez synoptyków obowiązywało w nocy i obowiązuje jeszcze dzisiaj do godziny 8. W ciągu dnia zachmurzenie będzie się zmieniać, ale też może lokalnie zagrzmieć. Temperatura już teraz na poziomie 20-21 stopni, wzrośnie do 29 stopni maksymalnie dzisiaj po godzinie 14.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: Dzień dobry, dzień dobry. 6 minut po godzinie 7. No i stało się, proszę Państwa. Mamy lato.
3: Wczoraj o godzinie 10.24 rozpoczęło się astronomiczne lato. Jak się z tym czujesz, Zygmuncie?
2: Świetnie.
3: Dość ciepło, nie?
2: No, było bardzo cieplutko w czasie weekendu, opowiem Państwu o tym. A tak na wszelki wypadek poinformuję, że mamy poniedziałek, 22 dzień czerwca, 173 dzień roku. Do końca roku 192 dni. No i do końca astronomicznego, uwaga, uwaga, lata, 92 dni.
3: Niech całe będzie przepiękne, a skoro mamy to przesilenie letnie za sobą, to adekwatnie właśnie do pory zagramy teraz Alibabki, kwiat jednej nocy.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 14 minut po siódmej, Robert Janowski na stanowisku. Dzień dobry.
2: Proszę Państwa, dzisiaj kalendarzowe lato, 22 czerwca.
1: Zgadza się.
2: Cieszę się. Boże, czekałam na to rok. Imieniny obchodzą Tomasz, Paulina i Jan. Krótko i na temat, prawda? Dzisiaj Światowy Dzień Garbusa. Nie mylić z Quasimodo.
3: Konikiem garbusa.
2: Dobrym szacunkiem. Samochodzik. Miałem taki kiedyś niebieski z szyberdachem. Przepiękny. Oraz dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej. W 2002 roku wyemitowano ostatni odcinek polskiego programu przyrodniczego z kamerą wśród zwierząt, jak ja to pamiętam. Mm-hmm. Pani Hania i Antoni Gutwińscy z wrocławskiego zoo. I co jeszcze znalazłem? Mary Strip, moja ukochana, dzisiaj ma 77 lat, urodzinki, Boże. A Marcin Kiedy, wszystkiego dobrego. Ci życzę pięknego dnia. I czerwono-czarni powstali też 22 czerwca 1960 roku. No to ktoś chociaż ode mnie starszy, nie było jeszcze mnie na świecie. Piosenkę, którą dzisiaj zaproponuję Państwu, to Halina Kunicka, Lato, lato, lato czeka.
3: A my na te propozycje, a my na to jak na lato. Proszę bardzo, Halina Kunicka z najlepszymi życzeniami od Roberta i przypominamy, gdyby Państwo chcieli złożyć życzenia swoim bliskim, to Robert Janowski prowadzi koncert życzeń. Ostatni w sezonie będzie w najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę od 10 do 14.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: poranku Radia Pogoda. 22 minuty po godzinie 7. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Proszę wierzyć, bardzo was kocham.
0: O.
1: Uwielbiam piosenki, melodie, melodyjne, które są do tańca, bo taniec to jest moja pasja. Włączam radio, jak tylko się obudzę, do późna wieczora.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, że jest pani z nami cały dzień. Piosenki melodyjne, proszę bardzo. Za chwilę Mieczysław Czechowicz z Wiesławem Michnikowskim, a później Andrzej Zaucha i będzie można też zatańczyć, a później, proszę państwa, biło się rekordy.
2: Biło się biło, w ciągu ostatniego. Się biło, a jaki rezultat opowiem państwu.
0: Zapraszamy.
3: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia.

0: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Anti-lukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
2: Już nie swędzi.
3: Na ukąszenia wybieram Anti-lukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vetter. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Została ostatnia reklama.
13: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
14: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
13: Gatta. To od niej zaczyna się lato.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 28 minut będzie godzina 8. Mówiliśmy w tamtym tygodniu, mierzmy sobie ciśnienie, trzeba to kontrolować, mierzyliśmy sobie i jeszcze będziemy mierzyć w studiu Radia Pogoda, ale się okazuje, że został pobity rekord w liczbie osób mierzących ciśnienie oficjalne. I ty tam byłeś, Zygmuncie?
1: Byłem specjalnie, pojechałem w piątek, troszkę musiałem wcześniej wyjść, za co jeszcze raz przepraszam, ale cel był ważny i szlachetny, dlatego że prowadziłem ten moment bicia rekordu podczas 13. Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie. Wielka impreza, ponad 8,5 tysiąca uczestników z różnych krajów. Pięknie poubierani seniorzy, panie w cudownych strojach, były pokazy mody, były występy, między innymi Wojtek Gąsowski
0: śpiewał. No proszę, pięknie.
1: Tak, tak, DJ Wika i wszyscy się świetnie bawili. Jeden kłopocik taki był, mianowicie było bardzo, bardzo gorąco.
0: No na szczęście to w parku.
1: Tak, no wszyscy szukali cienia. No i przyszedł ten moment bicia rekordu. To taki rekord rejestrowany przez Polskie Biuro Rekordów w Poznaniu. Oficjalny. Była pani sędzia z Poznania, specjalnie przyjechała. Odgrodzony teren, stoliki. Na stolikach te aparaty do mierzenia ciśnienia. Były oczywiście dzienniczki do zapisywania.
0: Jasne.
1: Woda, wszystko przygotowane. Nadeszła godzina 14. Wszystko wystartowało. Państwo zaczęli mierzyć ciśnienie swoje. Z tym ciśnieniem, no różnie bywało. Jedni mieli prawidłowe, inni troszkę podwyższone. Były też przypadki wysokiego dosyć ciśnienia, ale wszystko zostało zarejestrowane, zapisane i równocześnie ciśnienie zmierzyło 266 osób.
0: Sporo? Czy rekord został pobity?
1: To jest aktualny rekord, brawo! Jeśli chodzi o jednoczesne mierzenie ciśnienia tętniczego, także brawo. Wszystko się udało, wszystko poszło świetnie.
0: Oby wszystkim to na zdrowie wyszło, zwłaszcza tym, którzy właśnie być może na tej imprezie dopiero zauważyli, że mają wysokie ciśnienie, pójdą do lekarza i teraz już będzie tylko zdrowiej.
1: A przy okazji te ciśnieniomierze zostały już na zawsze u uczestników.
0: No i bardzo dobrze.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Słuchają nas Państwo w pierwszy poniedziałek lata. I do wysokich temperatur i do tego lata to jeszcze będziemy wracać. Tak przy okazji, gdyby potem Państwo chcieli nam powiedzieć, ile tam na osi u Państwa o 7.40, to zapraszamy 22 444 40 04. O 5.30 w Warszawie było już 21 stopni. Uff,
1: jak jechałem, zrobiło się już 24.
0: No proszę, no proszę. Więc Państwo dzwonią i za chwilę słuchają Janusza Gniatkowskiego, później będzie Hanna Banaszak i Pogoda Ducha i proszę Państwa, porozmawiamy o Mundialu, no bo jednak ten czas ma swoje prawa.
2: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian?
14: Mm.
13: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
14: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
13: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Autostrada 4 zablokowana w kierunku Wrocławia między Opolem a Brzegiem. Objazd poprowadzony został przez Opole, no i trzeba w związku z tym liczyć się ze wzmożonym ruchem na ulicach miasta, a także opóźnieniami autobusów miejskich, szczególnie na liniach numer 7, 15, 25 i 30. Wyjedźcie do pracy wcześniej.
12: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Skoro już zagraliśmy nasz hymn, to możemy Państwu podawać następne informacje, mniej lub bardziej sympatyczne. Ta będzie akurat bardziej sympatyczna.
1: Oj, bardzo, no bo, zdecydowanie.
0: Nie, no ale słuchajcie.
2: Nie chcemy tych mniej, chcemy bardziej.
0: Bo to człowiek trenuje od dzieciństwa właściwie. 3 latka ma już, w tym sporcie siedzi. Później niby zdobywa puchary. Później robi wszystko, żeby jego drużyna wygrała. A co się okazuje? Kto wygra mecz, wie o tym...
1: Złota rybka. Słuchajcie, na parterze budynku w Toronto w Kanadzie, no Kanada jest jednym z organizatorów piłkarskich mistrzostw świata przecież. Tam jest w Toronto budynek, jest na parterze biuro i za szybą biura stoi akwarium. Mhm. Cała witryna jest obecnie zaklejona takim plakatem z napisem Swim Mbappé. Swim, no to pływać, Mbappé, no to wiadomo, piłkarza tak. Mbappé. Tak nazywa się ta właśnie rybka, która tam pływa, no i ona przepowiada wyniki każdego meczu. W tym plakacie jest niezaklejona część i tam przez tą dziurkę można zobaczyć właśnie akwarium z miniaturowym boiskiem piłkarskim na dnie i piłką, a ponad akwarium przed meczami są umieszczane małe flagi. Strona, w którą Swim Mbappé popłynie najpierw, przepowiada zwycięzcę meczu. Trafność rybki wynosi 80%,
0: no
1: także
0: proszę.
1: Ja uważam, że nieźle. Także poczekamy jeszcze do końca mundialu, zobaczymy jak z tą trafnością będzie. Ja tylko dopowiem, że była też, szukano wcześniej nazwy właśnie, to Swim Mbappé. To inna propozycja była Finaldo.
0: No też ładnie, oczywiście, że tak. Ja to się dziwię, że jeszcze żaden buchmacher tej złotej rybki nie zatrudnił, bo przecież mogłaby wygrywać z procentów niezłe pieniądze.
2: Ale proszę Państwa, to w domu sobie można urządzić tego typu zakłady. Kotek i stawiamy mu dwie miski tutaj.
0: W jednej sałatę, a w drugiej pyszną karmę?
2: Nie, to samo, ale jedna drużyna, druga drużyna, którą wybierze, ta wygrywa.
1: I mięsko zawsze przy Polsce, prawda? A kurczę, nie gramy. Ach, przepraszam.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Karel Gott pięknie nam zaśpiewał. Wrócimy do najpiękniejszych melodii zaraz po ósmej, ale będą wiadomości po drodze. Michale?
1: Na w nich będziemy kontynuować temat piłkarskich mistrzostw świata. Powiem o pewnym sportowym rekordziście. Chodzi o komentatora meczów.
0: Zapraszamy.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Można już dzwonić. Nagroda gwarantowana, kieliszki na jajka, Radia Pogoda, a główna nagroda to nasza piękna i praktyczna torba 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: wciąż wezwanie. Jak to pojąć?
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mówiliśmy o pobitym rekordzie w jednoczesnym czasie mierzenia ciśnienia w Krakowie w ostatni piątek, ale to nie jedyny rekord bity w ten weekend w Polsce. O kolejnych powiemy po godzinie 8, a teraz wiadomości.
18: Strażacy usuwają skutki weekendowych burz. Dziś jeszcze również niespokojna pogoda. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. Komentator sportowy, rekordzista, na koniec piłkarskie Mistrzostwa Świata.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
17: Michał Pieszchała.
18: Ponad 1500 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Najwięcej pracy służby miały na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
20: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I dziś tak naprawdę południowo-wschodnia Polska, oprócz Morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami, więc tutaj też możemy się dziś spodziewać intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru czy też burz.
18: Burze jednak powoli będą zanikać. Do Polski wrócą za to upały. W weekend w wielu miejscach nawet 35 stopni. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski uważa, że Nawrocki celowo eskaluje tę sytuację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Grzegorz Koziół.
21: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
22: Prezydent Karol.
21: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem.
22: Premiera Tuska.
21: Włodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami.
22: Też robił Orban.
21: To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
18: Mamy kolejne muzeum PRL-u, tym razem w Ostródzie. Mieści się ono w budynku byłej nastawni kolejowej. Budynek od kolejarzy wydzierżawiła grupa miłośników historii. Mówi Radio Pogoda Ryszard Czarnowski z Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii.
23: Mieszkańcom należą się wielkie podziękowania, bo blisko nawet 20% kolekcji, którą mamy właśnie, którą eksponujemy w muzeum, chodzi właśnie od mieszkańców. Większość większość przedmiotów, które mamy, to są nasze własne zbiory członków Osłupskiego Koła Zwiadowców Historii, naszych rodzin, naszych przyjaciół.
18: Regularne zwiedzanie Muzeum PRL-u zacznie się 1 lipca. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślęskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Artur Pomianowski.
0: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
18: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli. A na koniec komentator sportowy Rekordzista to 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, ale też Kanadzie i USA jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tegorocznym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
17: I to się nazywa emerytura. Jest potrzebny, więc po prostu pracuje i uważam, że to jest wspaniałe.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Dzisiaj rozpoczęcie remontu nawierzchni na ulicy Łącznej. To okolice cmentarza na Półwsi, ulica łącząca ulicę Wrocławską z Cmentarną. Remont zaplanowany jest od wjazdu z ulicy Wrocławskiej na odcinku około 100 metrów i trzeba spodziewać się całkowitego wyłączenia z użytku remontowanego odcinka.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: 29 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj opolskie termometry i może jeszcze lokalnie zagrzmieć na Opolszczyźnie. Tak wynika z prognoz. W każdym razie zachmurzenie będzie się zmieniać i przelotnego deszczu trzeba się jeszcze spodziewać, chociaż w drugiej połowie dnia powinno jednak dominować słońce. Pogodniejsze będą kolejne dni i już groźnych burz nie należy się spodziewać. Jutro będzie w Opolu do 26 stopni.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 5 minut po godzinie 8. Witamy Państwa w poniedziałek, 22 czerwca. To jest 173 dzień roku, pierwszy dzień lata. Wschód słońca dziś był o 4.15, zachód będzie o 21.01. Jeden dzień krótszy od najdłuższego, ale o niecałą minutę.
2: To się nawet nie liczy. Mamy te najdłuższe dni w roku i cieszmy się nimi, chociaż przy okazji też są bardzo gorące. No właśnie, ile u Państwa na termometrze już teraz o tej porze? Jest 8.05, a w pogodnym poranku Radia Pogoda. A co tam? Na rozgrzewkę jedziemy autostopem i Karin Stanek z czerwono-czarnymi.

0: z pogody poranek w Radiu Pogoda. 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry pani Krystyno.
3: Dzień dobry.
2: Z którym pięknym miejscem w Polsce rozmawiamy?
3: Ja mieszkam niedaleko Chełmna, województwo kujawsko-pomorskie.
2: Gorąco tam u pani?
3: Oj, bardzo.
2: Jak
3: bardzo
2: sobie pani radzi z upałami?
3: A no tak, dużo piję, przebywam w domu.
2: Słusznie, słusznie.
0: Tak jest. Tak. Pani Krystyna, teraz tak, zaczniemy od nagród. Kieliszki na jajka, czyli Jakasia mówi jajcowniki nasze, już pani ma.
2: Albo jajko miękowniki.
0: Tak, a do wygrania jest torba piękna i praktyczna Radia Pogoda.
2: I kieszonkę ma w środku, i nadruk piękny, że wszyscy będą pani zazdrościć, ale tę torbę dostanie pani dopiero wtedy, kiedy poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na tę samą literę.
0: A dziś będzie to litera Z.
2: Jak Zyzio, znaczy Zygmunt.
3: Dobrze.
0: Pani Krystyno, wszystko jasne? Możemy zaczynać?
3: Tak, jasne.
0: Uwaga, czas start. Planeta.
3: Nie wiem.
0: No, wie pani. Gdzie my żyjemy?
3: Ziemia.
0: No. No, część ciała.
3: Żebro, nie.
0: No, nie, na Z.
3: No,
0: do gryzienia.
3: Zęby.
0: No właśnie.
3: O Jezu, kochany.
0: Na talerzu.
3: Ziemniaki.
2: No.
0: W przedszkolu.
2: Czas się skończył, zabawki.
0: Chociażby.
2: Ale to jest tak, że jak się pani na początku potknęła, to człowiek się dekoncentruje i tak
0: denerwuje.
2: Nerwy,
0: pani Krystyno, i na tych jajkach, znaczy na kieliszkach do jajek pozostajemy.
3: Dobrze, dziękuję
2: ale
3: bardzo.
2: Ale one są naprawdę bardzo wdzięczne, bardzo ładne. Mam, bo dostałam w prezencie też od firmy i ostatnio jakoś bardziej lubię jeść jajka na miękko, wie pani? Do tego stopnia właśnie. Życzymy pani wszystkiego najlepszego, oczywiście cudownego. Dużo chłodku przesyłamy. Zapraszamy państwa na jutro, też będzie nasza zabawa.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Długoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Potem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin z loto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy, wam też mogą się trafić.

0: No i mamy komentarze. Najpierw Mińsk Mazowiecki.
1: Na termometrze jest 26 stopni. Pogoda bezwietrzna, trochę zachmurzone niebo.
2: Gdańsk, witam nas, 17 stopni słońcu. Zapowiada się ciepły, upalny dzień.
0: Ale na razie miły chłodek, 17 stopni. No dobrze, to czy pójdziemy dzisiaj na rekord? Czekamy na...
3: Nie, rekord będzie, ale będzie w niedzielę, dlatego że w niedzielę przewidywana temperatura 35 stopni.
0: Będzie albo nie będzie.
3: Będzie albo nie. No na razie takie są przewidywania, że z dnia na dzień będzie robiło się coraz cieplej. Kulminacja w niedzielę. Zobaczymy.
0: A na razie właśnie a propos, ile u Państwa? 22 444 4004.
4: Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
16: Została ostatnia reklama.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły piec, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapale, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego żyć.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.31, różne rekordy biło się podczas ostatniego weekendu, od piątku właściwie. Zygmunt mówił godzinę temu o rekordzie krakowskim w liczbie osób mierzących sobie ciśnienie w jednym czasie.
1: Tak jest, i rekord, 266.
0: Rekord został ustanowiony, natomiast teraz o innym rekordzie. 884 osoby jednocześnie jadły czereśnie. Świetne, nie?
1: I strzelały pestkami?
0: Nic nie wiadomo o tym, żeby strzelały pestkami. Czereśni było 5. 884 osoby jadły te czereśnie w Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku, jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi, i ja wiem, co mówię, bo byłam tam nieraz, a jeśli państwo jeszcze nie byli, to proszę odwiedzić to miejsce.
1: A ja wczoraj też jadłem czereśnie dzikie, leśne, na spacerze, słuchaj. Takie drzewko sobie rosło. Takie małe owocki. Myślę sobie, kwaśne będą i niedobre. Nie, były
0: wręcz
1: pyszne, słodkie, malusieńkie takie. No. Leśne czeresienki.
0: Proszę państwa, no, trzeba się chwytać za takie leśne, bo te nasze polskie to od 25 do 30 zł. Nie wiem, czy państwo widzieli. Strasznie drogie. Więc albo zapisujemy się na bicie rekordu, albo idziemy do lasu i tam można jeść niemyte i nic się nie dzieje. No oczywiście, że tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Niech nam wszystkim tylko na zdrowie wyjdzie, zawsze to mówię. Eleni, Za wszystkie noce, a za chwilę piosenka w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Czekaj, o, teraz dopłynęliśmy do brzegu. 8:38.
0: Właściwie to przydałoby się odpłynąć, na wodzie zawsze chłodniej. A, ale... dobrze, pomarzyć dobra rzecz. Na razie, proszę Państwa, czekamy na popołudnie. Będzie gorące, ale także w Radiu Pogoda z powodu naszego popołudniowego konkursu. Ani a tak, ani nie. Zapraszamy. Karty do gry Radia Pogoda. Świetny gadżet na wakacje. Wszędzie można z sobą zabrać i przyrżnąć w karciochy, jak to się brzydko, ale prawdziwie mówi. Serdecznie zapraszamy. Będzie też książka dla Państwa w prezencie, więc proszę słuchać. Ani tak, ani nie. O godzinie 16:30. Plus minus 2 minutki. Zapraszamy w imieniu Moniki Tarki. A teraz 8:38 i za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie.
2: Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
17: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
18: Skoda.
19: Została ostatnia reklama.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Jeśli chodzi o asfaltowanie drogi krajowej nr 46, to prace ostatnio objęły przede wszystkim jezdnię prowadzącą od strony Dąbrowy w kierunku Opola. W tym tygodniu planowane jest ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej. Prace obejmują również połowę nowo wybudowanego ronda, a wszystko ma być gotowe na przełomie sierpnia i września.
19: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut będzie godzina 9. Sposób na upały różny państwo mają. Między innymi zamknąć wszystkie okna, zasłonić wszystkie zasłony i pooglądać na przykład jakiś klasyk.
1: No tak, a pamiętają państwo serial z Dr. Quinn?
0: No oczywiście, no, że tak.
1: W latach 90. serialową miłością żył cały świat. No i okazuje się, że teraz Jane Seymour, czyli słynna Dr. Quinn oraz Joe Landau, który wcierał się w rolę Saliego, znów spotkali się na planie serialu. Wystąpią razem w serialu Harry Wilde. Jane Seymour będzie emerytowaną profesorką literatury. No i w piątym sezonie pojawia się Joe Landau, który będzie kreował rolę Piersa Kennedy'ego, patologia, i okazuje się, że chemia między parą dalej widoczna.
0: No, ja pamiętam.
1: Czekamy. Mamy nadzieję, że ten serial u nas się pojawi. Nazywa się Harry Wilde.
0: Na pewno się pojawi i na pewno będziemy go oglądać. A swoją drogą, proszę państwa, proszę przyznać, kto tam patrzył, czy doktorka Quinnowa to się ogląda za sali bardziej lub mniej, bo tam
1: no,
0: niby
1: się oglądała, on się też oglądał.
0: No, ale on, że się oglądał, że wszyscy
1: że
0: widzieli,
1: nic,
0: a ona
1: tak
0: to tak niby nic.
1: No, tak.
0: Wszyscy myśleli, że będzie z tego wielka miłość. I może tak się wydarzy, ale już w kolejnym serialu. Uwielbiam, jak historia zatacza takie koło. Pogodny poranek w Radiu Pogoda u nas w Skaldowie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 9. W wiadomości za chwilę, a w nich, Michale?
1: O tym, że dziwią się we Wrocławiu, że jeszcze nie zakwitło dziwidło.
0: A, no tak, bo już mówiliśmy o tym w tamtym tygodniu, że ono powinno już powinno kwitnąć.
1: No właśnie. No i się dziwią, że nie kwitnie, ale jak zakwitnie, to nie zdziwią się, że nie będzie ładnie pachnieć.
0: To będzie czuć aż w Warszawie.
1: Dokładnie tak. O dziwidle powiem za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Reklama.
14: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O sporcie, bo dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej. Też będziemy mówić po godzinie 9. Co sport ma wspólnego z Pocztą Polską? No, zobacz, dowiedzą się
15: Państwo. Ja muszę do sklepu pobiec.
14: A teraz wiadomości.
15: Tak. A propos sportu, ale jeżeli chodzi o wiadomości. Strażacy dogaszają pożar fabryki aerozoli na Pomorzu. Polska drugim w Unii Europejskiej producentem truskawek. Awantura na jedynej w Europie plaży, gdzie mur oddziela kobiety od mężczyzn.
14: Co?
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Och, och, och, same afery. Michał Pieszkała.
15: No ale najpierw poważne tematy. Czuliśmy się, jakby obok wybuchła wojna. Na przemian kłęby dymu i eksplozje, mówią mieszkańcy Harnowa koło Ustki. Przez całą niedzielę strażacy gasili tu potężny pożar fabryki produkującej aerozole. Teraz trwa już dogaszanie ostatnich zarzewi ognia i rozbiórka spalonej hali.
17: Najbardziej baliśmy się o te dwie cysterny, że jak wybuchną, to po nas.
18: Pani Tereska tutaj, no ona mało na zawał by nie zeszła. Wnukom kazała się uciekać do Słupska.
15: Teraz da się już tu oddychać. Mieszkańcy otrząsają się z szoku i zaczynają myśleć, co dalej z pracownikami fabryki. To miejsce dawało zatrudnienie kilkuset osobom. Prawdopodobnie dzisiaj zostanie formalnie wybrana nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował stołeczny ratusz. Poprzednią radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kacprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i NFZ. Polska truskawkową potęgą, no prawie, nasz kraj jest drugim największym producentem truskawek w Unii Europejskiej. Należą one do ulubionych owoców Polaków, są też chętnie kupowane przez odbiorców zagranicznych. W ostatniej dekadzie na eksport szło od 45 do 70% krajowej produkcji truskawek, poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Globalnym potentatem na rynku truskawek są Chiny oraz Stany Zjednoczone. Do emerytów i rencistów trafiło blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej 13. emerytury. ZUS zakończył właśnie wysyłkę. Awantura wybuchła na plaży w Trieste na północy Włoch, jedynej w Europie, na której mężczyźni oddzieleni są od kobiet murem. Mur ma 3 metry wysokości. To miejsce ma ponad 120-letnią tradycję i jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów miasta. Sięgającą czasów Austro-Węgier tradycję osobnego wypoczynku pielęgnują mieszkańcy Triestu i bronią jej jako elementu tożsamości miasta. O obowiązujących tam regułach nie wiedziała albo, jak piszą tamtejsze media, nie chciała wiedzieć para turystów, kobieta i mężczyzna, którzy ulokowali się po stronie dla panów. Zarzucili potem miastu, że żyje w średniowieczu. Wybuchła awantura, doszło do przepychanek, konieczna była interwencja sił porządkowych, para turystów ostatecznie plażę opuściła. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo charakterystyczną woń. Padliny.
6: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
15: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć. Czekamy więc, znaczy wąchamy i czekamy.
14: Mówisz, że alkoholu zapach.
15: To pan dyrektor powiedział, nie ja.
14: Po prostu się rozkłada, no już co tu dużo mówić. Wracając jednak do tej wiadomości o plaży osobnej dla mężczyzn, osobnej dla kobiet we Włoszech, w Ulciniu, w Czarnogórze. Ja nie wiem, co by zrobił ten pan turysta, jakby się o tym dowiedział. Jest taka plaża, która jest tylko dla kobiet i generalnie mężczyzna tam jakiś może wejść, jeżeli kobiety go oczywiście stamtąd nie wygonią, miejscowe. Ale nie wiem, czy by chciał, ponieważ podobno, jak się człowiek, znaczy kobieta na tej plaży kąpie, to później łatwiej jest jej zajść w ciążę. Nie sprawdzałam, ale jest taka przepowiednia.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Republika Zielonego Przylądka znów wywalczyła punkt na mundialu. Po remisie z Hiszpanią tym razem udało się zatrzymać Urugwaj, a mecz zakończył się remisem 2-2. Hiszpanie zrehabilitowali się za pierwszy słaby występ i pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4-0. Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski w siódmym decydującym meczu finału play-off. Pokonali u siebie za Stal Zielona Góra 78-70.

0: Pogoda.
1: Poniedziałek w wielu miejscach słoneczny, chociaż cały czas mogą jeszcze pojawiać się burze, szczególnie na północnym wschodzie, na wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie kraju. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu do 26 stopni w centrum i do 31 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosło.
2: Bardzo dziękujemy, Michale.
1: Dziękuję
2: Michał
1: bardzo.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
3: 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
3: I Asia Kruk. Witamy w poniedziałek, 22 czerwca. Mamy 173 dzień roku. No i pierwszy cały dzień lata.
2: Od początku do końca.
3: Wschód słońca o 4.15, zachód o 21.00 to jeden z tych najdłuższych dni w roku. A dziś imieniny obchodzą Jan, Paulina i Tomasz.
2: Dzisiaj jest też między innymi Dzień Kultury Fizycznej, którą już niebawem będą uprawiać listonosze. Poczta Polska im to zapewnia. Pewni, w jaki sposób to
3: zabierze
2: się będzie...
3: Zabierze im rowery?
2: No nie, właśnie jakby da.
3: Da rowery.
2: Zabierze samochody. Szczegóły już za chwilę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9. Już Zygmunt co nieco zdradził, ale tak zupełnie na serio. Poczta Polska się zmienia, proszę Państwa. Nie będzie już listonoszy ciągnących wózeczek z tymi wszystkimi przesyłkami. Z pocztą teraz listonosz będzie jechał rowerem. Ale jakim, proszę
1: Państwa? No właśnie,
0: Państwa,
1: jakim rowerem będzie on jechał?
0: Wodorowym rowerem. To jest taki pilotaż.
1: To znaczy, będzie miał bidon na wodę przy
0: Nie,
1: rowerze?
0: To znaczy, że pierwszy tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej jest taki pilotaż realizowany z polskim producentem rowerów właśnie wodorowych. I to nie oznacza, że wodyk, chociaż każdy powinien oczywiście z sobą mieć, tylko pojazdy na wodór. No to wiemy, czym są pojazdy na wodór.
1: Ale tam będzie silnik wodorowy?
0: Tak. Dokładnie tak.
1: No coś niesamowitego.
0: Może nawet odrzutowy.
1: To naprawdę liczba listonoszy zdecydowanie się zwiększy. Takim rowerem sobie pojechać wodorowym.
0: Proszę Państwa, takim rowerem, skoro można przewieźć zakupy, można przewieźć posiłek, okazuje się, że można przewieźć także listy, ale ja to patrzę na to z nadzieją, bo dzisiaj jest tak, że jeżeli przychodzi do mnie jakiś list polecony, to on nie przychodzi do mnie do domu, chociaż ja jestem w domu, tylko muszę ze skrzynki wyjąć to cieniutkie takie awizo i pójść po ten list na pocztę, chociaż on waży no ze dwa razy więcej, nie więcej niż dwa razy więcej niż to awizo, prawda? Spotkali się Państwo z czymś takim. To może w przyszłości będzie tak, jak ze starych dobrych czasów, że listonosz przywozi list do domu, bo on jest polecony i do rąk własnych. Znaczy, przynajmniej byśmy sobie tego życzyli. I pozdrawiamy serdecznie wszystkich listonoszy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
2: A mnie się marzy kurna chata,
3: Szuba.
2: Zwyczajna izba zbita z prostych desek,
3: Aruba, Aruba.
2: Żeby się odciąć od całego świata, od paragonów, paragrafów i wywieszek, zaszyć się w kącie w kupie liści, tak żeby tylko czubek nosa było widać. Nic nie zamiatać, nikt nie czyścić, nie kombinować, co się jeszcze może przydać. Kiełkuje tu i tamty motka, na klepisku rośnie czterolistna koniczyna.

strzela w niebo, ilwie paszcze rosną dzikie. I sercu drogiej nie masz tu załogi, tutaj możesz się nie liczyć z nikiem. Budzicie leśnych ptasząt duet, więc się przeciąga, że stwierdzisz wszystko.

0: Ranek w Radiu Pogoda. Już prawie 20 minut po godzinie 9. To co z tą pogodą?
1: Co z tą pogodą? Ile tam u Państwa na termometrach i w ogóle co się dzieje? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Marta z Krakowa, stała słuchaczka. A w Krakowie 22 stopnie, przestało padać, całą noc padało.
3: Dzień dobry, Iwonicz Zdrój. U nas 20 stopni na termometrze i właśnie nadciąga burza.
4: W Legionowie jest 25 stopni ciepła.
1: No właśnie.
0: A czyli będzie... 20-25 to taka mniej więcej temperatura w tej chwili. Tam popada, tu nie popada, tam poświeci, tu powieje.
1: Generalnie jest lato, to ma być ciepło, pierwszy pani kierowniczko.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Gniga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
3: Moje serce to jest muzyk improwizujący.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.

0: 8 czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Została ostatnia reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Któraż to już, aż któraż. Za 29 minut będzie 10. Bardzo się cieszymy, że Państwo zauważają, że pięknie gramy, bo naprawdę staramy się wybierać tylko najpiękniejsze melodie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Jagoda. Bardzo Wam dziękuję za tą piosenkę Lato, Lato, bo to jest jedna z piękniejszych piosenek. Pogodna, jasna. Nawet jeśli człowiek się nigdzie nie wybiera, to ma ochotę jednak założyć ten plecak i gdzieś wyruszyć. To jest jedna z takich piosenek, które po prostu można śpiewać, bo ma i tekst, i melodię ładną, i brzmi jasno.
0: Tak.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Tak, jasne brzmienie,
2: to
0: też
2: to
0: lubię.
2: Szatan z siódmej klasy, Lato, Lato, Lato czeka.
0: A ja chyba nie oglądałam tego filmu.
2: Nie oglądałaś Szatana z siódmej klasy?
0: No książkę to czytałam chyba z 5 razy,
2: no,
0: ale
2: wiesz,
0: czy ja oglądałam film?
2: Czarno-biały film przygodowy, letni,
0: chyba
2: wakacyjny.
0: Muszę sobie przypomnieć z okazji tego, że
2: proszę
0: wakacje
2: Państwa,
0: zaraz się zaczynają.
2: Tu się dzieje.
0: Fajnie, że Państwo zauważają najpiękniejsze melodie, to na pewno Państwo zauważą też tę. Bardzo ją lubimy i Państwo również. Frank Sinatra, Love and Marriage. Za chwilę Piotr Szczepanik i Kochać. To pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaglądali już Państwo na Facebook i Instagram Radia Pogoda. Jeśli tak, to już Państwo wiedzą. Jeśli nie, to proszę tam zajrzeć.
1: No, możemy troszkę zdradzić, no.
0: Uśmiechamy się do Państwa latem.
1: O, tak.
0: Dzisiaj
1: jest
0: pierwszy letni pogodny poranek w Radiu Pogoda w sezonie 2026. Już Państwo piszą komentarze, ale jeżeli będą Państwo w mediach społecznościowych, to tam przypięty jest taki post. Nie to, żebym się chwaliła, akurat jest moje zdjęcie, bo sobie zrobiłam zdjęcie z Ewą Bem. Zobacz, jakie ładne.
1: A, proszę bardzo, ale Państwo też mogą takie zdjęcie sobie zrobić, jeśli tylko spotkają Państwo gdziekolwiek na świecie plakat z Ewą Bem. Proszę zrobić fotkę i przysłać do nas.
0: Koniecznie, tutaj właśnie w komentarzu pod tym zdjęciem na Facebooku choćby mogą Państwo wygrać zestaw fajnych gadżetów od Radia Pogoda. Naprawdę fajnych, bo tam i butelka na wodę, i torba nasza fantastyczna, i karty do gry, i wiele, wiele więcej.
2: Radio Pogoda.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama. Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. Nikomu
15: muzyczka cię zagłuszy.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut godzina 10. Piotr Sforakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Prognozy się sprawdziły.
1: Sprawdziły się. To
0: padało.
1: Znaczy, tak, padało. Jak wyszedłem z domu, to zaczęło padać. Jak dojechałem do radia, to przestało.
2: Dojeżdżały razem się rowerem, oczywiście.
1: Kwadrans najwyżej.
2: Aha, tak.
0: Czyli w deszczu jechałeś.
1: Tak.
2: No dobrze, to teraz już będzie tylko słonecznie i zresztą bardzo cieplutko, czego Państwu rzecz jasna życzymy. No nie tak, żeby za gorąco, bez przesady, ale
1: bez
2: po prostu
1: przesady,
2: cieplutko
1: tak.
2: I przyjemnie. I polecajki różne.
1: Oczywiście, że tak jak co poniedziałek Klub Pogodnych Ludzi poleca, z tym, że nie tylko pogodni ludzie mogą, z legitymacją mogą to robić.
2: I ja już to mówiłam, ale powtórzę, jeśli mogę oczywiście, to raz jeszcze bardzo serdecznie polecam osobiście Arboretum w Wojsławicach, gdzie w ostatni weekend bito rekord w liczbie ludzi jedzących czereśnie i około 850 osób jadło tam czereśnie w jednym czasie.
1: Smacznego.
2: Super, nie?
0: proszę Państwa, już za chwilę Piotr Sforakowski, a będzie jeszcze bardzo ciekawa wersja piosenki Pod papugami.
1: Józef Ledecki.
0: Tak, Józef Ledecki, Czerwono-Czarny.
2: A my dziękujemy bardzo, Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.
2: Do usłyszenia jutro.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
0: Reklama.
10: Nasze poniedziałkowe spotkanie przy najpiękniejszych melodiach rozpocznie piosenka Tak bardzo się zmienił świat Elżbiety Czyżewskiej i Daniela Olbrychskiego, po czym usłyszymy Urszulę Sipińską, która znowu będzie dziś w podróży. Wszystko usłyszymy zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Opola.
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Do tragicznego wypadku doszło w nocy na autostradzie pod Opolem. Jeden z pracowników obsługi autostrady zginął na A4 po tym, jak na jezdni w kierunku Wrocławia samochód ciężarowy zderzył się z busem służby drogowej. Autostrada w kierunku Wrocławia została zamknięta, ruch puszczony przez Opole. Stąd poranne korki i opóźnienia w komunikacji miejskiej. Z kolei burzowy front przechodzący w weekend przez Opolszczyznę dał się we znaki szczególnie mieszkańcom powiatu kluczborskiego. Strażacy interweniowali przy powalonych drzewach i zalanych ulicach. Podobne interwencje były też w południowych powiatach województwa. A mieszkańcy Opola korzystają już z bardziej ekologicznej energii. Energetyka Cieplna Opolszczyzny uruchomiła w naszym mieście drugi układ kogeneracyjny, mówi prezes Krzysztof Diduch.
12: W jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW.
11: Dzięki inwestycji wartej prawie 70 milionów złotych woda w miejskim ogrzewaniu nie będzie już podgrzewana węglem, tylko gazem. 50. opolskie konfrontacje teatralne zakończone, o nich będzie za godzinę.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda w Opolu.
11: Jeszcze najbliższe godziny z przelotnym deszczem na Opolszczyźnie. Po południu już ma przeważać słońce, a najwyższej temperatury możemy w Opolu spodziewać się około godziny 15. Ma być dzisiaj 29 stopni. Na termometrach odczuwalna temperatura wtedy może sięgnąć nawet 36 stopni. Jutro nieco niższe wartości, 26 stopni maksymalnie na Opolszczyźnie. Chmury i słońce na zmianę, bez deszczu. Od środy już stopniowo coraz goręcej.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.
13: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Po raz ostatni przed wakacjami mają Państwo szansę, żeby w Radio Pogoda polecić coś interesującego innym słuchaczom. W taki sposób bardziej zorganizowany, no bo polecać można zawsze i wszędzie. I to kwestia jest tego, czy to, co Państwo polecają, wydaje się interesujące, prawda? No ale dzisiaj mamy, co tydzień mamy takie spotkania pod hasłem Klub Pogodnych Ludzi Polecaj. Co najlepsze, nie trzeba wcale być członkiem tego klubu, żeby móc polecać. Wystarczy, że słuchają Państwo Radia Pogoda. A dzisiaj, korzystając z tego, że właśnie obchodzimy Dzień Kultury Fizycznej, mam do Państwa pytanie, no właśnie w tej sprawie. Jaką formę aktywności fizycznej lubią Państwo najbardziej? No bo ja zdecydowanie rower. A Państwo?

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: To jest hasło, które przyświeca nam w każdy poniedziałek i co najlepsze, można dzwonić do Radia Pogoda i polecać to, co się uważa za interesujące, niezależnie od tego, czy są Państwo członkami Klubu Pogodnych Ludzi, czy dopiero chcieliby Państwo do niego przystąpić. Teraz propozycja, która pojawiła się jeszcze przed weekendem, ale ponieważ dotyczy całego sezonu turystycznego, pozwolę sobie ją ponowić. Dzień dobry.
2: Kłania się Mira. Wiadomość z Poznania. Najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T z 1925 roku, powraca na trasę kolejki parkowej Maltanka. Parowóz ma 101 lat, wyprodukowany w zakładach Augusta Borsiga w Berlinie. Służył na torach w Poznaniu do 1977 roku, ponownie nastąpił powrót w 1999. Po naprawie głównej każdy weekend kursy na Maltance będą odbywać się co 30 minut od 10 do 18. Tylko do Borsiga. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrowienia i podziękowania dla pani Miry za te rekomendacje. Parowóz Borsig ma 101 lat i jest bardzo fotogeniczny, więc nie tylko można się przejechać tą kolejką, Maltanką, ale też zrobić ładne zdjęcia. Kolejka jeździ od stacji Maltanka i tu wyjazd o 10, a i potem co pół godziny do 18, do stacji Zwierzyniec, skąd wyjazd o 10.30 i potem do 18. Także w dni robocze od 10 do 18 wszystko się odbywa, więc jeśli będą Państwo w Poznaniu, warto rozważyć taką podróż w przeszłość, a jednocześnie spędzić troszkę czasu w miłej, dość sentymentalnej atmosferze.

0: Respect to jest piosenka, którą Otis Redding nagrał na swój trzeci album, Otis Blue, w 1965 roku. On jest również jej autorem. Ale dziś piosenka jest powszechnie uważana za muzyczną wizytówkę Arety Franklin, która dwa lata po Otisie nagrała ten utwór po swojemu, czyniąc z niej hymn kobiet domagających się równego traktowania. No, do dzisiaj ciągle różnie bywa z tym równouprawnieniem kobiet, a Respect stała się takim przypomnieniem, że każdy z nas ma prawo do szacunku. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda za chwilkę. Usłyszymy przeboje Macieja Kosowskiego i zespołu 2+1.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamek.

0: 69 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
3: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.

Wstawaj, szkoda dnia i grupa 2 plus 1. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Kultury Fizycznej. Pomijając fakt, że to nie powinno być święto, tylko dzień powszedni, mam w związku z tym pytanie do słuchaczy Radia Pogoda, aktywnych fizycznie. Jaką formę takiej aktywności lubią Państwo najbardziej? Ja zawsze polecam rower, ale uważam, że równie dobry jest na przykład spacer z kijkami do Nordic Walkingu. Próbowałem tego kilkakrotnie, jestem przekonany, że w przyszłości będę się tym zajmował częściej. To zupełnie co innego niż taki normalny spacer, jeżeli zabrać się do tego prawidłowo i bardzo łatwo się zjechać, jeżeli nie ma się wprawy. Ale też bardzo szybko można opanować ten charakterystyczny sposób poruszania się i wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. A jaką formę aktywności fizycznej Państwo polecają innym słuchaczom Radia Pogoda? 22 444 4004. Tak mi się teraz przypomniał pewien telefon do Radia Pogoda kiedyś przed laty, że nawet sprzątanie jest łatwiejsze, jeśli podejść do tego jak do treningu. Co Państwo na to?

0: W Radio Pogoda słuchaliśmy Heleny Majdaniec, a teraz wrócimy do pewnej piosenki, którą najlepiej znamy w wersji Niemena, ale oryginał nagrali Czerwono-Czarni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy prowadzących cudowne Radio Pogoda. Kochani, wersja Pod papugami, która teraz leci w waszym radio, jest cudowna. To jest tak, jakbym słuchała Pola Zielone. Pozdrawiam wszystkich.
0: Wzajemnie pozdrawiamy. No tak, ta wersja została nadana przed 10:00. Brzmiała

0: a pola zielone brzmią tak.
1: Pole zielone, lat młodych blask, chwile zielone ze sobą porwał czas.
0: Słychać doskonale, że to ten sam wokalista Józef Ledecki. Najpierw nagrywał z Czerwono-Czarnymi, potem przeniósł się do Luxemburg Combo i tam też pięknie śpiewał. Za chwilkę najpiękniejsze melodie Janusza Laskowskiego, a potem czerwonych gitar w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
2: Autopromocja. Reklama.

0: w sklep Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
10: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na Carrefour.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Reklama.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest Twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Co Państwo powiedzą na spacer dziką plażą w towarzystwie Stana Borysa? Tę piosenkę usłyszymy za parę minut, potem będzie jak w serenadzie dzięki piosence nagranej przez Halinę Kowalewską. Teraz proszę posłuchać wiadomości Radia Pogoda.
12: Wiadomości z Opola.
13: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Opolska policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w nocy na autostradzie A4 pod Opolem. Wiadomo, że 60-letni kierowca lawety doprowadził do zderzenia ze stojącym samochodem obsługi autostrady. Na miejscu zginął 29-latek. Kierowca lawety został zabrany do szpitala. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków o świadczenie wspierające.
14: Niestety są klienci, którzy zostali już wprowadzeni w błąd, podpisywali pełnomocnictwo do załatwiania spraw tyle, że w rezultacie pieniądze w ramach świadczenia wspierającego trafiały na konta oszustów.
13: Jak zapewnia Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego oddziału, pracownicy ZUS-u pomogą w wypełnieniu wniosku. Z ZUS-u przenosimy się do teatru. Spektakl Krzyżacy z Olsztyna zwyciężył podczas zakończonych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Spektakl Jana Klaty zdobył główną nagrodę konkursu Klasyka Żywa, ale też nagrody za scenografię, kostiumy, reżyserię świateł, choreografię i 3 nagrody aktorskie. Za godzinę kolejne informacje będzie o nowej instalacji wytwarzania energii w Opolu.
12: Radio Pogoda 104.1 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
12: Pogoda w Opolu.
13: 29 stopni to maksymalna temperatura, której możemy dzisiaj spodziewać się w Opolu. Około godziny 15 po południe przyniesie też przewagę słońca na niebie, tak twierdzą synoptycy. Odczuwalna temperatura jednak jeszcze dzisiaj może sięgnąć nawet 36 stopni. Jutro nieco niższe wartości na termometrach, do 26 stopni w Opolu, chmury i słońce na zmianę, bez deszczu czy burz w prognozach na jutro.
12: Radio Pogoda 104.1 FM.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry, dziś Dzień Kultury Fizycznej, więc pytam Państwa o ulubioną formę aktywności fizycznej. Z wiadomych powodów ostatnio ulubioną formą większości kibiców piłkarskich jest oglądanie meczów Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ktoś kiedyś pięknie nazwał ten sposób jako bierną aktywność fizyczną. My wrócimy do tej bardziej czynnej. A za chwilkę w ramach Klubu Pogodnych Ludzi będzie mowa o pewnym wydarzeniu, które odbędzie się w Kazimierzu nad Wisłą i wypełni całą drugą część tego tygodnia.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, twórcy rękodzieła oraz kultury ludowej zawitają w tym tygodniu do Kazimierza nad Wisłą, bo tam zaczyna się 60. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, o czym w porannych wiadomościach Radia Pogoda mówił burmistrz miasta, pan Artur Pomianowski.
2: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
1: Zapraszał burmistrz Kazimierza nad Wisłą, Artur Pomianowski. Ten jubileuszowy, 60. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym rozpocznie się w najbliższy czwartek i potrwa do niedzieli. Uważam, że to świetny pomysł na początek wakacji.

0: Waldowie namagali, żeby szanować wspomnienia, więc ja mam też podobny apel. Jeżeli byli Państwo na wystawie, którą w ubiegłych tygodniach polecało Państwu Radio Pogoda, czyli Kunszt i Fach w Pałacu Krzysztofory, to proszę zadzwonić pod 22 444 4004 i powiedzieć kilka zdań o tym, jak się podobała. Być może rozwieją Państwo czyjeś wątpliwości, mówiąc, czy warto odwiedzić Muzeum Krakowa, bo tam odbywała się, bo tam jest ta wystawa, Muzeum Krakowa przy Rynku. Można ją zwiedzać do końca października.
1: Radio Pogoda.

0: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
8: Reklama.

wszystkich słuchaczy Radia Pogoda bardzo serdecznie pozdrawiam. Tomasz Kozłowicz.

0: żegna.
1: Słów mi brak.
0: Już świt.
2: To Jadwiga Prolińska w Radiu Pogoda. Teraz wracam do Państwa ulubionych aktywności fizycznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Panie Piotrze. Właśnie skończyłam 90 lat, a moja 14-letnia prawnuczka prosi: babciu, zwolnij, bo już się zmęczyłam. Są tam pod tak melodii z waszego radia. No. A małą kawkę plus orzechy wypijam, jak mam czysto w domu i mogę już odpoczywać. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam oraz słuchaczy. Fabiana.
2: A, czyli to jednak możliwe. Sprzątanie przecież także wymaga ruchu, a o niego właśnie tu chodzi. Pozdrawiam serdecznie pani Fabiano, gratuluję formy oczywiście, no i jestem bardzo ciekaw, jaka jest państwa ulubiona forma ruchu. Wrócimy do tego po południu. A teraz rocznica. Dokładnie 66 lat temu z inicjatywy Franciszka Walickiego przy gdańskim jazz klubie powstał zespół Czerwono-Czarni. Miał być kontynuacją grupy Rhythm and Blues, ale stał się czymś znacznie ważniejszym, większym. Początkiem muzycznej lawiny nazwanej Big Beatem, bo o rock'n'rollu wtedy nie można było mówić.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy niepowtarzalnego Jerzego Połomskiego, Tak daleko nam do siebie, z roku 1977. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wrócą w przeboju dekadę młodszym Krzysztofa Krawczyka i ponad dekadę starszym Nila Sedaki. A potem jeszcze usłyszymy Sławę Przybylską.
1: Autopromocja.
2: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf? Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Została ostatnia reklama.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
11: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
12: Została ostatnia reklama.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej w wykonaniu Barbary Kraftówny i Ma Musique Joda Sena. Tymi najpiękniejszymi melodiami rozpocznie się dzisiejsze pogodne popołudnie, ale teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
12: Wiadomości z Opola.
19: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Zabezpieczone ponad 4 tony tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz zatrzymany 47-letni mieszkaniec gminy Pokój to efekt współpracy policjantów zwalczających przestępczość ekonomiczną z Opola z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzenie do obrotu zabezpieczonego towaru naraziłoby Skarb Państwa na straty wynoszące ponad 6 700 000 zł. Zatrzymany usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego, podaje opolska policja. Tymczasem energetyka cieplna Opolszczyzny zastąpiła węgiel gazem. To dzięki drugiemu układowi kogeneracyjnemu, który właśnie uruchomiła, za prawie 70 milionów złotych. Energia wytwarzana przez instalację posłuży do zasilania miejskiego ogrzewania i wytwarzania prądu, mówi prezes ECO Kogeneracja Krzysztof Diduch.
20: Ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera. Zwiększamy sprawności wytwarzania energii.
19: Pierwszy taki układ został w Opolu uruchomiony 3 lata temu. A dzisiaj w Opolu rozpoczął się kolejny drogowy remont, tym razem w rejonie cmentarza komunalnego. Chodzi o odcinek ulicy Łącznej, który do piątku ma być wyłączony z użytku.
12: Radio Pogoda 104.1 FM. Pogoda w Opolu.
19: Przede wszystkim słońce w prognozach na popołudnie dla Opola i regionu. Temperatura maksymalna dzisiaj na poziomie 29 stopni w cieniu. Odczuwalna temperatura sięgnąć może 36 stopni jeszcze dzisiaj około godziny 15. Jutro nieco niższe wartości od 16 stopni z rana do 26 maksymalnie w ciągu dnia w Opolu i regionie. Padać nie będzie, a od środy już stopniowo ma się robić coraz goręcej.
12: Radio Pogoda 104.1 FM.
18: Wracamy do najpiękniejszych melodii po wiadomościach Radia Pogoda. Przed nami piosenki Barbary Kraftówny, Joe Sena i Cezarego Fabińskiego, po czym wrócimy do Dnia Kultury Fizycznej i mojego pytania o Państwa ulubioną formę fizycznej aktywności. Znajdzie się też miejsce albo dwa, miejsce na słowo albo dwa wyjaśnienia pewnej kwestii, którą są Państwo żywo zainteresowani. Dzień dobry.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: galiki na śniadanie nawet w poniedziałek potrafią zamienić w początek weekendu. Nawet jeśli mowa tu tylko o najpiękniejszych melodiach. Ale nie o weekendzie teraz mowa będzie, że tak zarymuje znienacka, tylko o ruchu, który między innymi jest kluczem do zdrowia każdego z nas. Dziś pytam o jego ulubioną formę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Każda aktywność fizyczna jest super, ale dla mnie najfajniejszy jest basen. Bardzo lubię aqua aerobic, ale gdy go nie ma, to sama robię różne ćwiczenia w basenie lub pływam. I ciągle jestem zdziwiona, jak to możliwe, że w wodzie jestem dużo sprawniejsza niż na lądzie. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia. Miłego tygodnia dla wszystkich.
0: Pozdrowienia i życzenia odwzajemniam, a poza tym życzę, żeby wszystko było łatwe, no, nie tylko w wodzie. O aktywności fizycznej jeszcze dzisiaj będzie, teraz znów czerwonoczarni, którzy powstali dokładnie 66 lat temu w Gdańsku. Słuchamy pierwszej piosenki, którą nagrał z tym zespołem Jacek Lech.

0: Tak bym chciała kochać, już śpiewała w Radiu Pogoda Hanna Banaszak. Za chwilkę poczujemy się jak na karaibskich wakacjach, bo usłyszymy tropikalny w klimacie przebój zespołu Gibson Brothers pod znamiennym tytułem Cuba, a po piosence Ludmiły Jakubczak rozwieje pewne wątpliwości.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
3: Moje serce to jest muzyk improwizujący.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia.

Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Wielki przebój Ludmiły Jakubczak, Gdy mi ciebie zabraknie. Tytuł całkiem nieźle pasuje do tego, o co będzie pytać teraz słuchaczka Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo serdecznie, cieplutko, latosiowo pozdrawiam ekipę Radia Pogoda. Mam dylemat. Nie wiem, czy dobrze usłyszałam. Czy to prawda, że nie będzie koncertów życzeń w lipcu i sierpniu? No bo to by była trochę dla mnie zagwozdek, bo akurat chciałam złożyć życzenia na koniec lipca. Proszę o rozwianie moich wątpliwości. Dziękuję, Dorota z Poznania.
0: Pozdrowienia odwzajemniamy, pani Doroto, a ja spieszę z wyjaśnieniem, że owszem, na to się zanosi. Koncert Roberta Janowskiego, koncert życzeń, jak co roku znika na te dwa wakacyjne miesiące z anteny Radia Pogoda, żeby triumfalnie powrócić we wrześniu. Ale jest jeszcze okazja, żeby przekazać życzenia, pozdrowienia i wszystkie inne dobre słowa swoim bliskim i nie tylko. W najbliższy weekend Robert Janowski zaprasza do słuchania ostatniego przed wakacjami koncertu życzeń, a nawet w tej chwili mogą państwo dzwonić do Radia Pogoda albo pisać swoje życzenia na stronie radiopogoda.pl, jeżeli chcą państwo, by te pozdrowienia zostały przekazane w sobotę lub niedzielę na antenie Radia Pogoda między 10 a 14.

0: Zawiąż żółtą wstążkę wokół starego dębu, śpiewał przed momentem Tony Orlando. W sumie bardziej zabawnie byłoby, gdyby tę wstążkę wiązać wokół brzozy albo wierzby, bo wtedy natężenie ż w tytule byłoby największe w całej muzyce pop chyba. No ale jest jak jest. To był jeden z największych przebojów roku 73, nie tylko w Europie i Ameryce Północnej, ale też w Australii i Oceanii, proszę sobie wyobrazić. W południowej Afryce też dość wysoko. A dzisiaj w Radiu Pogoda czerwono-czarni pojawiają się w różnych konfiguracjach. Wszystko z powodu 66. rocznicy powstania tej grupy. I za chwilkę usłyszymy przebój Kasi Sobczyk z czerwono-czarnymi. Właśnie o mnie się nie martw.
1: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Dwutygodnik sukcesy i porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Reklama.
19: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj,

posiwiała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginie, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

на брзеги рве. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: informacje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
1: Została ostatnia reklama.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Właśnie mija 13, więc przed nami najważniejsze wiadomości Radia Pogoda, a po nich usłyszymy najpiękniejsze melodie Danuty Rin, Tyle wdzięku oraz czerwonych gitar Kwiaty we włosach.
17: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić?
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
17: Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych zarzewi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
18: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
17: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
19: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
17: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. codziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
14: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i hospitalizacji.
17: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
17: Na północy i zachodzie przeważnie słonecznie, w pozostałych regionach niebo może się chmurzyć, a na wschodzie i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 w Małopolsce, do 29 na Mazowszu.
20: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
16: Dzień dobry. Kultura fizyczna wróci do Radia Pogoda jeszcze w dwóch Państwa wypowiedziach, a przypomnę, że to jedno z dzisiejszych świąt nietypowych. Dzień Kultury Fizycznej. Chociaż najlepiej, jeżeli jest równie ważna w pozostałe dni roku, albo przynajmniej regularnie. Będą też chyba dobre wieści o stanie zdrowia artystki, którą Państwo na pewno znają, i to nie tylko z anteny Radia Pogoda.

0: Czerwone gitary w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Ewę Bem śpiewającą o miłości, a o najpiękniejszych melodiach, które sama wybrała, będzie nam opowiadać po 15. A teraz zmieniamy temat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym parę słów na temat aktywności fizycznej ulubionej. No tak. Więc rower, długie spacery, to jest coś oczywistego, to można robić codziennie, jednak dla mnie taką formą najbardziej ukochaną jest turystyka górska. Niezależnie od pogody, niezależnie od pory roku. Włożony wysiłek tutaj czasami jest ogromny i człowiek się czasem zastanawia, po co w ogóle wychodził dzisiaj.
0: To prawda, to prawda.
1: Ale kiedy już się osiągnie to miejsce, do którego chciało się dotrzeć, to zadowolenie i satysfakcja graniczy z euforią. Jest to fantastyczne, zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję.
0: Pozdrawiam również, potwierdzam pani słowa, ponieważ też się lubię włóczyć po górach, miewam podobne dylematy jak pani. Czasami człowiek w jednej chwili zastanawia się, po co w ogóle wychodził ze schroniska, kiedy pogoda jest pod psem, a w następnej chwili otwiera szeroko usta, gapiąc się na widok przed sobą, kiedy się przejaśni. Choćby i na chwilkę tylko. A najlepsze, że prawie cały sezon wędrówek górskich właśnie przed nami.

0: Telefon Radia Pogoda 22 444 4004. Dzwoni w przeróżnych sprawach i bardzo nas zawsze cieszy, jeżeli możemy rozwiązać Państwa dylematy albo rozwiać wątpliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tu Dorota z Oławy. Panie redaktorze, chciałabym się dowiedzieć, bardzo proszę, jeśli coś wiecie, jak jest zdrowiem pani Beaty Kozidrak. Moja ulubiona piosenkarka, no bardzo ją lubię. I pozdrawiam ją bardzo serdecznie i was wszystkich dziennikarzy.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Doroto. Przejrzałem wiadomości dotyczące zdrowia Beaty Kozidrak i wygląda na to, że jest dobrze. Wraca do występów, spotkań z fanami, ma też nowe projekty muzyczne. Na przykład zapowiada koncert na warszawskim Torwarze w lutym przyszłego roku, więc myślę, że te kciuki trzymane za zdrowie piosenkarki i dobre myśli kierowane w jej stronę poskutkowały.
2: Radio Pogoda.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.

0: właśnie, taniec jeszcze nie pojawił się dzisiaj wśród Państwa ulubionych zajęć ruchowych, zwanych też aktywnością fizyczną, ale to się zaraz zmieni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Anna z Wrocławia. Dziś mamy dzień kultury, prawda, fizycznej, więc kulturalnie uprawiam chodzing, ale nie po trawnikach miejskich, jeździng, rowering, ale tylko tak jak przepisy każą i wariacki, chociaż może nie kulturalne słowo, ale wariacki dancing, tancing, radiancing, pogodancing, bo po prostu przywać się nie da inaczej. To z tego, co uprawiam, bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam wszystkich. Miłego, dobrego i w ogóle pa.
0: Wzajemne pozdrowienia dla pani, pani Aniu. Bardzo to kulturalne wszystko było. Ja bym tu dodał jeszcze dzwoning do Radia Pogoda, co jest rozrywką fizyczną, bo jednak tę słuchawkę trzeba podnieść do ucha, no i umysłową oczywiście, bo potem się do tej słuchawki mówi. A tak poważniej, to każda forma ruchu jest dobra, choćby tylko po zakupy z pieskiem albo do sąsiadki. Od czegoś trzeba zacząć. Byle tylko tego ruchu było potem troszkę więcej, jeszcze więcej w ciągu całego dnia, bo ruch to zdrowie.

0: Sercom Gwiazd przysłuchiwaliśmy się dzięki Halinie Frąckowiak. Za chwilkę w Radiu Pogoda bardzo pogodna piosenka Ireny Santor, Gdy nadejdzie taki czas. Potem usłyszymy Rzeki Babilonu zespołu Bonnie M. A o 14:00 przywita się z Państwem Monika Tarka, która w tym tygodniu w zabawie Ani Tak, Ani Nie po 16:00 ma dla Państwa książkę W sam raz do czytania latem, a jako nagrodę gwarantowaną dostają Państwo też coś bardzo przydatnego na wakacjach. Talię kart Radia Pogoda. To jeszcze dziś, jutro zapraszam Państwa do Radia Pogoda od 10:00.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: 8 czerwca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Została ostatnia reklama. Codziennie.

0: miłego dnia, pogodnego dnia. Życzy Piotr Adamczyk. Dla słuchaczy Radia Pogoda. Też słucham.
1: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

się boję sama spać. No cóż tu złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może panna nią będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan

0: Ja się boję sama spać. Dopomóż.
1: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.

0: informacje.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruch i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Gastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a za kilka minut zaczynamy pierwsze w tym roku letnie pogodne popołudnie. Ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 14.
13: Nożownik z Mierzawy jest już w rękach policjantów. Jest śledztwo w sprawie potężnego pożaru fabryki w Charnowie. Ukraiński prezydent buduje napięcie wokół swojej obecności na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Miriam Lipińska. Podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją 2 największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
14: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów, odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
13: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni. A przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
15: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
13: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł. Przyjedzie czy nie przyjedzie? Pojutrze w Gdańsku startuje dwudniowa międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania. Wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
16: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
17: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
13: Mówili Waldemar Buda z PiSu i Mariusz Witczak z KO. To na koniec przenosimy się jeszcze w Karkonosze. Z powodu remontu zamknięty dla turystów jest tam zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów i na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty.
1: Pogoda.
13: Dziś w całym kraju znów ciepło, na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu. Do tego na zachodzie i północy słonecznie. W pozostałych regionach na niebie chmury i słońce na zmianę, a w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze.
12: Trzy minuty po godzinie 14:00. Zaczynamy poniedziałkowe, pogodne popołudnie i to już na dodatek w pełni lata, które rozpoczęło się wczoraj. No i rozpoczęło się, proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, z przytupem, wysokimi temperaturami i raczej piękną pogodą, chociaż gdzieniegdzie zdarzało się też burze. Ja też tego doświadczyłam, będąc wczoraj na Mazurach. Jak lunęło, to lało tak przez pół godziny, jakby ktoś naprawdę spuścił z góry prysznic albo wylewał wodę wiadrami. Ale szybko minęło i znów zrobiło się ciepło. A propos, kto dzisiaj nas gorąco pozdrawia?
18: Pani Moniczko, czy zważywszy na temperatury, nie należałoby pozdrawiać chłodno? Tak też czynię, zachowując pełną sympatię.
12: No dziękujemy, ale to może wypośrodkujmy i skoro zaczęło się lato, to może letnio byśmy się pozdrawiali.
1: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

Andrzej Dąbrowski w Radiu Pogoda, który w 1974 roku śpiewał, a ty się bracie nie denerwuj, już Mistrzostwa Świata blisko, będzie wielka gra, pamiętają Państwo. Na cześć kadry Górskiego oczywiście była ta piosenka. No właśnie, trwa mundial, a przy okazji mundialu pojawiają się też takie różne dziwne akcje i dziwne wiadomości. Właśnie na jedną natrafiłam. Otóż okazuje się, że w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców, na wystawie wystawiono akwarium, którego dnem jest boisko do piłki nożnej, a w akwarium pływa sobie złota rybka. I przed każdym meczem po lewej stronie akwarium wystawiona jest flaga jednej drużyny, a po drugiej stronie drugiej. No i w którą stronę popłynie złota rybka, to oznacza, że ta drużyna wygra. Przed akwarium i też w internecie, bo to jest oczywiście transmitowane, rzesze fanów, kibiców piłki nożnej i już tej złotej rybki, bo okazało się, proszę Państwa, że do tej pory w 80% trafnie przewidziała wyniki meczów, czyli to, kto wygra. Śmieszne jest też imię tej złotej rybki. Otóż złota rybka nazywa się Swimbappé. To oczywiście takie nawiązanie do nazwiska francuskiego gwiazdora piłki nożnej, czyli Kyliana Mbappé. No i tak sobie myślę, że no, złota rybka zwykle spełnia życzenia. Może szkoda, że wcześniej się nie pojawiła. Być może gdyby jakaś polska delegacja do niej pojechała i poprosiła, żebyśmy jednak byli na mundialu, to może by się udało. A może to tylko marzenie ściętej głowy.

właśnie, tak jest oryginał tej właśnie piosenki. A za kilka minut, proszę Państwa, ponieważ jest pora obiadowa, no to mam nadzieję, że dowiemy się, co tam u Państwa dzisiaj na obiad w ten bardzo ciepły, już letni i poniedziałkowy dzień.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary.

0: Kasy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.

0: kojarzy się oczywiście z ciepłem, ze słońcem, z latem też, ale to przecież już wczoraj się zaczęło. A co u Państwa dzisiaj na obiad? Słuchamy.
1: Właśnie w tej chwili jem placuszki ziemniaczane pokrojone na paski. Do tego mam sos z kurek ze śmietaną. Pychotka. Kończę.
0: No tak, to życzę smacznego. Co tam jeszcze u Państwa? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mam na imię Bożena, jestem z Warszawy. Ja chciałam dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj obiad typowo powolenny. Naleśniki z jabłkiem duszonym i z cynamonem. Dziękuję, pozdrawiam redakcję i słuchaczy.
0: Dziękuję, no to ślinka cieknie, proszę Państwa, tak czy jedno, czy drugie by człowiek wybrał. Trudno się zdecydować, osiołkowi w żłoby dano. Ja myślę, żebym zjadła sobie takiego placuszka z sosem kurkowym ziemniaczanego na główne dania, tego naleśniczka po prostu na deser. Dobry pomysł?

0: Cezary Szczepanik, goniąc kormorany. To jest Radio Pogoda, a może nawet, proszę Państwa, ważniejsze od tego, co jeść w upały, jest odpowiedź na pytanie, co pić. Otóż lekarze odradzają alkoholu, bo odwadnia organizm. Nawet takie piwo, które ma niewiele procent alkoholu, też tak działa. Poza tym żadne energetyki, żadne słodzone napoje. A co Państwo na to?
1: Pani Moniko, ja nie piję podczas upałów napoi słodkich ze sklepu, tylko wodę mineralną, niegazowaną. Mhm. A najlepiej smakuje mi gorzka kawa zbożowa, popularna za czasów PRL-u. A poza tym jeszcze jest taka herbata, nazywa się miętowa.
0: Oj,
1: miodem
0: tak.
1: Albo bez miodu. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
0: I nawzajem, dziękuję. No właśnie, taka, proszę Państwa, schłodzona mięta, jeszcze z jakimś dodatkiem czegoś delikatnie słodkiego, faktycznie też wspaniale działa w czasie upału. Może też Państwo mają jakieś pomysły, proszę się nimi podzielić. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Za chwilę Mieczysław Fog zaśpiewa Nasza jest noc. Przed 15 posłuchamy także jeszcze Dionne Warwick i Andrzeja Rosiewicza.
2: Autopromocja.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Kaufland jest.
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
18: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
16: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
19: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Została ostatnia reklama.
22: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.
23: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Została ostatnia reklama.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
18: Radio Pogoda poleca się na letnie, pogodne, poniedziałkowe popołudnie. Po 15:00 muzyczne spotkanie z Beatlesami i oczywiście kolejna najpiękniejsza melodia Ewy Bem, ale na razie wiadomości.
19: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. Są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
19: Miriam Lipińska. Zderzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Załański mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
20: Ja zaproponowałem prezydentu Polski spotkanie.
21: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
19: Załański ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
22: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta, Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, Narodowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
19: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
2: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
19: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautokar.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
4: Co jest grane w Opolu?
15: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Kane Parsons, znany w sieci jako Kane Pixels, miał 16 lat, gdy zaczął wrzucać filmiki z serii Backrooms, krótkie opowieści o labiryntach, pozornie pustych korytarzy. Klaustrofobiczne i niepokojące stały się hitem i tak powstała kinowa produkcja Backrooms bez wyjścia. Tu mamy pracownika salonu meblowego, który schodząc do podziemi odkrywa pozornie nieskończony labirynt żółtych pokoi, korytarzy i pustych przestrzeni. Recenzje pozytywne, krytycy określają film mianem Blair Witch Project tego pokolenia. Można zobaczyć w kinach Helios w Opolu. Dziś także pokaz specjalny Ród Smoka, premiera pierwszego odcinka trzeciego sezonu w opolskich kinach Helios, czyli będą wydarzenia, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o Tron. W tym tygodniu w Opolu czekają nas również sportowe emocje, turniej nadziei olimpijskich w sobotę 27 czerwca na miejskim stadionie lekkoatletycznym.
4: Radio Pogoda 104.1 FM. Pogoda.
19: Do końca dnia burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Dolnym Śląsku, 27 w Łódzkiem, do 29 na Mazowszu.
18: Minuty po godzinie 15, poniedziałkowe pogodne popołudnie. Zaczął się nowy tydzień i kolejny tydzień spotkania z Ewą Bem, która opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach. Już za jakiś czas kolejna najpiękniejsza melodia pani Ewy, oczywiście na naszej antenie, ale ponieważ wczoraj zaczęło się lato, to też chciałabym zapytać właśnie pani Ewy o lato i co najbardziej w lecie lubi. To już za kilka minut, a na razie Beatles.
4: A pogoda? Południe z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

0: Pani Ewa Bem w Radiu Pogoda. Dzień dobry, Pani Ewo.
1: Dzień dobry. Czy nie macie mnie Państwo już dosyć?
0: Ależ skąd? Właśnie jest, to jest niedosyt, Pani Ewo.
1: Niedosyt.
0: Niedosyt, tak. Pani Ewo, zaczęło się lato. No i właśnie mam takie pytanie w związku z tym, czy to jest Pani ulubiona pora roku? Lubi w ogóle Pani lato, wakacje?
1: Uwielbiam wiosnę.
0: Wiosnę najbardziej.
1: Lato nie jest moją jakąś najulubieńszą porą roku, ponieważ jeżeli pracuję, to przeszkadzają mi bardzo upały. Nie lubię upałów, nie lubię słońca, które mnie razi, nie lubię spoconego ciała, które jest wiecznie spocone. No i to nie są moje rejony.
0: W ogóle dla artystów lato jest takim bardzo intensywnym okresem pracy, prawda?
1: Tak.
0: Plenerowe koncerty, różne.
1: Aczkolwiek ja plenery bardzo lubię grać. To jest coś przemiłego. Zwłaszcza, gdy już tak trochę jest chłodniej, ciemniej, to jest coś tak miłego. A dużo jest plenerów nad wodą. Na przykład Iława słynie z tego, że jest nad jeziorem. Tak. Bo tam się też super śpiewa.
0: Czyli lato to raczej taki czas, który się z pracą kojarzy, prawda?
1: Tak, tak.
0: Znaczy z przyjemnością, bo praca to dla Pani przyjemność.
1: Ach, oczywiście. No to.
0: A to w takim razie, kiedy wakacje Pani sobie funduje? Albo fundowała?
1: Całe życie nie miałam wakacji, przyznam szczerze. Bo jeszcze w młodzieńczych latach nie miałam wakacji, za wyjątkiem przecudownych obozów harcerskich, które uwielbiałam.
0: A tak, przecież była Pani harcerką.
1: Ach, ja jestem harcerką.
0: Jest, no tak, harcerką się jest.
1: Harcerką się jest i nie ma gadania. Ja bardzo korzystam nawet, przyznam szczerze, z tego, że ja jestem harcerką, że ja mam gdzieś głęboko zakodowane, że z każdej sytuacji uda się jakoś wyjść i że można sobie ze wszystkim poradzić, to jest ważne. No a takich wakacji, że ja się zbierałam tam z rodziną, gdzieś jechaliśmy, to na palcach policzyć.
0: Ale wspominała coś Pani o Mazurach, o domku na Mazurach. To jest jakieś takie miejsce, tak?
1: Tak, gdzie Państwo mogą pojechać. Gdzie mamy od 40 lat już domeczek, dwa małe domeczki właściwie i blisko jezioro i mnóstwo wspomnień i tak dalej. Tych wspomnień niektóre są bolesne i jest ich za dużo i ja już na dłużek nie jeżdżę. Zresztą sama mieszkam w tej chwili pod lasem, także w jakimś sensie sobie to rekompensuję.
0: No tak. No i pewnie Państwo myślą, że dzisiaj tą najpiękniejszą melodią będzie Kolorowe lato, ale nie. My tu Państwa zaskoczymy.
1: Tu Radio Pogoda to jest, wiecie, chytra sztuka, nie da się tak.
2: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.

0: Mariusz Laskowski, a za kilka minut oczywiście ponownie pani Ewa Bem i jej opowieść o jej kolejnej, najpiękniejszej melodii.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Najpiękniejsza melodia pani Ewy Bem, to dzisiaj, proszę państwa, jesteś mój.
2: Tak, ja uważam, że jeżeli coś latem na pewno powinna się powieść, to podryw.
1: O miłości. Oczywiście. To taka wakacyjna miłość. Ale tu też przy okazji trzeba wspomnieć chyba Kubę Badacha.
2: Prawda? No, Kubę Badacha zawsze warto wspomnieć. Kuba Badach napisał pół płyty, za którą dostałam dwa Fryderyki. I to jest właśnie z jego strony.
1: Tak.
2: Tak, to jest zagrane ze składem akustycznym, odwrotnie druga strona, która była Kai i była na instrumentach elektronicznych.
1: To takie odważne było, bo pani właśnie nagrała z młodymi wykonawcami, z młodymi kompozytorami, tekściarzami, takie trochę inne spojrzenie na muzykę, prawda? Połączenie pokoleń, bardziej też w pop niż w jazz,
2: tak,
1: na tej płycie.
2: Tak, jak najbardziej. No i dobrze. Ja zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba. Mm-hmm. Teraz jestem odważniejsza trochę, bo już się oduczyłam wiecznego tłumaczenia się i wiecznej matury na ten temat. Po prostu to jest nurt, który bardzo mi się podoba. Ja wszystko lubię. Za wyjątkiem nie metalu, ale nie dlatego, że ja go nie lubię, bo się na tym kompletnie nie znam, ale bardzo szanuję metalowców, którzy się na tym znają.
1: No to w takim razie jesteś mój. Muzyka Kuba Badach, słowa Janusz Onufrowicz, śpiew oczywiście nasza Ewa Bem.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie

0: już niedługo będzie można wspólnie zaśpiewać m.in. absolutnie Wojciecha Młynarskiego, ale wcześniej telefony od Państwa.
1: Dzień dobry, Andrzej Piaseczna się kłania.
0: Dzień dobry.
1: Gorąco pozdrawiam Panią Monikę i wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Oczywiście wielką sztuką to nie jest gorąco pozdrowić dzisiaj. Ale dzwonię, żeby podziękować za balladę dla szczęśliwych ludzi. Przed chwilą wysłuchałem. Fantastycznie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Też pozdrawiam. No, może nie gorąco, tylko jak obiecałam, dzisiaj będę letnio pozdrawiać, zwłaszcza, że lato wczoraj się zaczęło. No i tak a propos, dzisiaj Państwo mają dla wszystkich innych słuchaczy rady, co pić właśnie jak są upały. O tym teraz Pani Krystyna.
2: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
2: Ja w sprawie picia w upały. Kiedyś pracowałam w szklarniach, gdzie były dużo wyższe temperatury. Jedyne, co najlepiej pomagało, to gorące napoje. Mhm. Bo po chłodnych i po zimnych człowiek się zaraz poci, traci te płyny i za chwileczkę znowu chce się pić. A po gorących wypróbowany sposób. Pozdrawiam Panią Moniko, wszystkich pracowników radia. Kochanego radia Pogoda.
0: Dziękuję pięknie, jak Państwo słyszą, wypróbowany sposób. Warto spróbować.
3: Radio Pogoda.
4: Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Została ostatnia reklama.
20: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Reklama.

0: emocje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszego poniedziałkowego, letniego już pogodnego popołudnia. Za kilka minut z Heleną Majdaniec wybierzemy się na Rydze, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 16:00.
3: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
3: Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, 3 stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia drugiego stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, z zawodu lekarz, apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
4: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
3: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapewnił w nim, że przed odesłaniem orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał w ciąg dalszy. Najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
5: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
3: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
6: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
3: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
1: Co jest grane w Opolu?
7: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wakacje coraz bliżej i coraz bliżej. Tegoroczna Opolska Noc Kultury już w najbliższy piątek. Opolskie instytucje kultury będą tętnić życiem. Pierwszy wakacyjny weekend przyniesie też nocne zwiedzanie opolskiego zoo. To w sobotę. Ogród zoologiczny będzie czynny do 23:00. Będą wieczorne pokazy uchatek, tropikalna dżungla. Nocą będzie też można poznać nocne życie ryb. A tymczasem w kinie Helios Solaris w Opolu Ojczyzna. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego. Poruszająca opowieść o relacji Tomasa Samana i jego córki Eriki, rozgrywająca się w powojennych Niemczech. Film został znakomicie przyjęty w Cannes, gdzie doceniono zarówno aktorstwo, jak i minimalistyczne, wyjątkowo sugestywne zdjęcia. Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię, a sama Ojczyzna została uznana za jeden z najważniejszych tytułów tegorocznego konkursu. W filmie w roli specjalnej pojawia się Joanna Kulik.
1: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
3: Burzowo dziś w południowo-wschodniej części kraju i miejscami na wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
2: Cztery minuty po godzinie 16:00. To jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda i z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Jedno z nich zagrają dla nas Czerwono-Czarni, bo dzisiaj wyjątkowa rocznica związana właśnie z tym zespołem. No i oczywiście zaproszę Państwa na konkurs, ani tak, ani nie. Do wygrania będą nasze karty do gry plus książka do poczytania, taki zestaw wakacyjny. Książka zatytułowana Dziewczyna z mgły, więc zapraszam.
1: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

Mija Euro Davnas i Seweryn Krajewski, który też przecież kojarzy się z zespołem Czerwone Gitary, ale to nie oni byli pierwszymi big beatowcami w Polsce. Dzisiaj 66. rocznica powstania zespołu Czerwono-Czarni. Powstał 22 czerwca 1960 roku. To miało miejsce przy gdańskim jazz klubie i stąd zresztą też nazwa tego zespołu, bo ten jazz klub był w takich właśnie barwach czerwonych i czarnych i stąd taka, a nie inna nazwa. Pierwszymi wokalistami byli Marek Tarnowski, Andrzej Jordan, Janusz Godlewski, no ale potem tych wokalistów przez zespół przewinęło się mnóstwo, bo i Michał Burano, i Wojciech Gąsowski, i Toni Kecher, Maciek Kosowski, Henryk Fabian, Jacek Lech oczywiście, no Helena Majdaniec, Karin Stanek, Katarzyna Sobczyk, tutaj można by wymieniać bez końca, zwłaszcza, że zespół Czerwono-Czarni był pomysłodawcą i takim motorem napędowym kultowego festiwalu młodych talentów, który odbywał się w Szczecinie na początku lat 60. Czerwono-Czarni szukali młodych talentów i znaleźli, proszę Państwa, bo tam właśnie debiutowali tacy wielcy jak i Czesław Niemen, i Krzysztof Klęczon, i Halina Frąckowiak, no i już wspomniana Karin Stanek, Helena Majdaniec czy Wojciech Gąsowski. A my słuchamy Czerwono-Czarnych z okazji dzisiejszej rocznicy z Kasią Sobczyk i Był taki ktoś.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

Nie wiem jak, taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

piosenka o miłości, jak podobno 98% piosenek na całym świecie. A ja mam dla Państwa także książkę o miłości, ale nie tylko, także są tam tajemnice i pasja. Pasja wyjątkowa, bo książka przenosi nas do świata przedwojennych wyścigów samochodowych. Tytuł: Dziewczyna z mgły, autorka Carla Montero. I tę książkę można będzie wygrać w konkursie Ani tak, ani nie, już za kilka minut i to jest główna nagroda w tym tygodniu w konkursie. A nagrodą gwarantowaną są karty do gry Radia Pogoda. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Nasz numer 22 444 4004. A dzisiaj będę się pytać o lato, no bo w końcu wczoraj się zaczęło.

0: mama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
0: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Została ostatnia reklama.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
10: Reklama.

0: Russos na antenie Radia Pogoda. Już niedługo zaśpiewa dla nas Zbigniew Wodecki, ale najpierw konkurs.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: A dzisiaj witam panią Teresę. Dzień dobry. Pani
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Tereso, dzisiaj pytania z latem, no bo wczoraj

0: Wczoraj lato się zaczęło. Czy w jakiś szczególny sposób pani to lato witała wczoraj?
1: To znaczy ogromną porcją lodów, mogę tak powiedzieć.
0: Tak, a to świetny sposób na przywitanie lata, zwłaszcza, że upalnie się zaczęło, prawda?
1: Prawda.
0: Pani Tereso, mam już dla pani karty do gry Radia Pogoda na długie letnie wieczory i na weekendy. A można wygrać jeszcze książkę do poczytania na wakacjach, Dziewczyna z mgły Carly Montero, tylko musi pani w ciągu 30 sekund dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań. No i nie wolno używać dwóch słów, czyli tak i nie. Czy to jest jasne?
1: Tak, jasne.
0: Dobrze. To co, możemy zaczynać?
1: Możemy.
0: Pytania o lecie. Uwaga, czas start. Czy w piosence Lato, lato czeka jest tekst, że razem z latem czeka rzeka?
1: Prawda.
0: Czy dalej w tekście jest, że razem z rzeką czeka kajak?
1: Fałsz.
0: Czy lato kalendarzowe trwa do 23 września?
1: Fałsz.
0: A, to jest akurat prawda.
1: No ale 23 już się zaczyna jesień.
0: No ale trwa do 23 września lato kalendarzowe. Tak
1: no
0: jest.
1: Ja bym powiedziała, że do 22, a 23 to już jest pierwszy dzień jesieni.
0: No, czy ja wiem, no może, wie pani co, no nie wiem, wszędzie takie są informacje, że do 23 września i trudno mi w tej chwili samemu to rozstrzygnąć, prawdę mówiąc, bo sprawdzałam w kilku źródłach i wszędzie jest właśnie podane, że od 21 czerwca do kalendarzowe, do 23 września. Takie są,
1: no dobrze, nie
0: takie
1: będę
0: są te informacje,
1: są...
0: więc no nie wiem, co mam z tym zrobić, prawdę mówiąc. Mam nadzieję, że karty do gry to i tak jest przyjemny prezent
1: oczywiście,
0: od Radia Pogoda.
1: Oczywiście, że tak.
0: Dziękuję,
1: bardzo dziękuję.
0: W takim razie pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam
0: wszystkiego
1: również,
0: dobrego.
1: Wzajemnie.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

Irena Santor, piosenka o sąsiedzie na antenie Radia Pogoda, a już niedługo zatańczymy bolero z Januszem Gniatkowskim, no i posłuchamy pięknej piosenki Barbra Streisand, Woman in Love. Za 21 minut będzie 17. Radio Pogoda.

0: dystansowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Nodino. Today is yours. Feel good.
4: Dwutygodnik sukcesy i porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
14: Reklama.
15: Drogowskaz. Radia Pogoda.
16: Do wieczora burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. Miejscami w Małopolsce z ulewnym deszczem. Może tam spaść aż 90 litrów wody na metr kwadratowy. To grozi podtopieniami i bardzo trudnymi warunkami do jazdy. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać A2 w Łódzkiem na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice. Po tym jak ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja. Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: Została ostatnia reklama.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie w to pogodne, poniedziałkowe, letnie już, popołudnie. Za kilka minut m.in. przebój Roya Orbisona, You Got It, ale na razie wiadomości. Jest 17.
13: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
13: Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów Nowosądeckiego, Nowotarskiego, Tatrzańskiego, Myślenickiego i Limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny. To tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
14: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzącej, dorosłych i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
13: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach, nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim, odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
1: Pogoda.
13: Na północy i zachodzie słonecznie i tam bez deszczu, ale w pozostałych regionach może przelotnie popadać, a w południowo-wschodniej części Polski burze i to miejscami gwałtowne. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
11: Właśnie ta pogoda tak nierówno się rozkłada w Warszawie czy we Wrocławiu upalnie. W Poznaniu też bardzo ciepło, a tymczasem, jak donosi pani Marta, w Krakowie...
15: A w Krakowie od wczoraj po prostu leje. Wczoraj wieczorem nie dało się wyjść, po południu już nawet nie dało się wyjść z domu. Temperatura około 20. Rano wyszłam, zostałam, że tak powiem, przemoczona do suchej nitki. Przed chwileczką znowu lało, znowu się szykuje i temperatura plus 20. Gdzie to lato w Krakowie?
11: No jeszcze nie doszło, ale powoli, powoli na pewno dotrze. A po 17 w Radiu Pogoda, Roy Orbison, You Got It.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.

0: był Marek Grechuta. Za chwilę wrócimy do tego tematu dla dorosłych, bo Eleni zaśpiewa miłość jak wino. Ale wcześniej, proszę Państwa, wspomnienia z dzieciństwa i to z lat 50. No ja wiedziałam, że poruszenie sprawy kompotów właśnie uruchomi takie wspomnienia z naszych młodych lat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pod Oświęcimiem mieszkałam, chodziłam do szkoły i akurat mieliśmy takiego pana kierownika szkoły, który organizował nam wycieczki. No więc mama gotowała kompot z rabarbarum, ale nie było do czego wlać. Więc półlitrowe butelki z octu, ale miały wtedy taki papierowy kapsel, więc nie było w ogóle korka. To zwijało się gazetę, składało się ją na taki drobny pasek, potem się go zwijało i zatykało się tę butelkę. No oczywiście wstrząsy w aucie spowodowały, że ten korek się zmoczył od tego kompotu i spadał do środka, do butelki i tam się rozlijał i taki wąż długi w tej butelce pływał. No a kompot trzeba było natychmiast wypijać, ale to było urocze. A jeszcze zawsze mama smażyła mielone sznycelki do bułeczek, do kanapek na tę właśnie wycieczkę.
0: Dziękuję pięknie, jakie smakowite wspomnienia.

0: Pogoda. 104.1 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

intym na świat na antenie Radia Pogoda, a jeszcze przed godziną 18 między innymi w duecie Julio Iglesias z Willim Nelsonem To All The Girls I've Loved Before czy Bayo Bongo Nataszy Zylskiej, a po 18 Aleja Sław i Walei. Dzisiaj rozmowa Tamary Pawlik-Lipskiej z pianistą i kompozytorem Czesławem Majewskim, więc zapraszam serdecznie na wieczór z Radiem Pogoda, a my słyszymy się jutro w pogodnym popołudniu. Monika Tarka, do usłyszenia. Radio

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
14: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
15: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Na południowym wschodzie groźne burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Najbardziej niebezpiecznie będzie na południu Małopolski. Tam może spaść aż 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. To oznacza bardzo trudne warunki do jazdy. To sprawdźmy jeszcze, co teraz dzieje się na drogach. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na A2 w Łódzkiem. Po tym jak na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
1: Reklama.
8: Na zegarach 18, to oznacza, że przed nami wiadomości i prognoza pogody, a potem zaczynamy nasze spotkanie w ramach Alei Sław Radia Pogoda.
9: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim strażacy oczyszczają ulice i wypompowują wodę. To efekt intensywnych opadów deszczu i burz na terenie Białego Dunajca. W wyniku ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują także nad jej odblokowaniem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii. Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. 4 osoby są ranne po zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego po południu doszło w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naromowickiej, mówi oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
11: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju. Nie są to obrażenia zagrażające życiu.
9: Z powodu wypadku wstrzymany został ruch niektórych linii tramwajowych, część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, o czym Szymon Kępka.
12: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo dwa wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
13: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
12: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
13: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
12: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpiecznyautobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
9: Najpóźniej we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
14: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania, a obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
15: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
9: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardów życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji, obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalinet, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. Na początek o 19 Argentyna zagra w Dallas z Austrią. Potem o 23 Francja zmierzy się z Irakiem. A w nocy najpierw o 2 mecz Norwegii z Senegalem, a o 5 Jordan z Algierią.
10: Pogoda.
9: Najbliższej nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, burze i opady deszczu jedynie na południowym wschodzie. Tam też najcieplej, do 18 stopni w nocy, chłodniej na północy do 11 i w centrum do 13. Jutro w ciągu dnia, tak jak dziś, w większości kraju pogodnie, burze i deszcze jedynie na Podkarpaciu.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pianista, akompaniator Violetty Villas chociażby, kompozytor wielu piosenek, które Państwo znają z naszej anteny chociażby, choć sam o sobie mówi, że nie komponuje, a układa melodię. Czesław Majewski dzisiaj jest gościem Alei Sław. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na to spotkanie już za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagrał.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie Czesław Majewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: Pianista, kompozytor. Jak Pana zapowiadałam w naszych zapowiedziach w mediach społecznościowych, to na aktor kabaretowy lekko się Pan skrzywił.
2: Nie, bo wie Pani, no ja jestem z wykształcenia muzyk. Skończyłem Akademię Muzyczną, a nie teatralną. Oczywiście miałem taki epizod, i to dość długi,
1: no właśnie,
2: w życiu, że występowałem jako aktor, ale nie, znaczy naśladowałem aktorstwo, powiedzmy tak, no bo przecież nie jestem zawodowym aktorem, ale bardzo miło wspominam tamte czasy, pewno o nich będziemy rozmawiali.
1: No właśnie, no to skoro one już się tutaj pojawiły, to właściwie może od tego trochę zacznę, że jak właściwie doszło do tego, że znalazł się Pan w kabarecie Olgi Lipińskiej?
2: Ja zacząłem pracę w teatrze komedia, który właśnie objęła, to było w 1978 roku, objęła Olga Lipińska. Ponieważ wcześniej znaliśmy się z takich kabaretonów opolskich, które ona organizowała, znaczy była reżyserem. Natomiast ja tam uczestniczyłem jako człowiek akompaniujący wykonawcom, więc już się znaliśmy. Ona mnie zaprosiła do współpracy jako kierownika muzycznego teatru Komedia. I wtedy właśnie, to był początek 1978 roku, czyli chyba luty, ona organizowała pierwszy nowy kabaret, bo wcześniej był właśnie Leci Kabarecik, był Galux Show, a w 1978 roku, w lutym, ona rozpoczęła z nową obsadą. To się było pod nazwą Kabaret Olgi Lipińskiej, Kurtyna w górę. I tam właśnie były te, no, największe, tak nazywam to, nazwiska aktorskie, bo Basia Wrzesińska, Krysia Sienkiewicz, Janek Kobuszewski, Gajos, Pokora, no, Piotrek Franceski, same wielkie nazwiska. I tam potrzebny był pianista, taki, który tam będzie podgrywał. No i ona mówi, słuchaj, czy byś się zgodził? To ja mówię, ja bardzo chętnie. Tym bardziej, że ja kiedyś, naprawdę przyznam się, kiedyś marzyłem i żałowałem, że skończyłem szkołę muzyczną, a nie teatralną.
1: A co wspólnego miały Akademia Teatralna i Akademia Muzyczna? To o tym wszystkim już za parę chwil porozmawiamy. Zostańcie Państwo z nami. Czesław Majewski jest moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: audycję.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Ningach Rusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja.

0: Czesław, jest dzisiaj pianista Czesław Majewski. Opowiadał nam chwilę temu o tym, że w pewnym momencie pojawiła mu się myśl, że nieco żałował, że nie studiuje w Akademii Teatralnej, a studiuje w Akademii Muzycznej. Zwłaszcza, że te dwie akademie miały ze sobą, albo inaczej, do siebie bardzo blisko.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Moja akademia była na piętrze takiego starego pałacyku, pałacu właściwie poznańskich, natomiast parter cały zajmowała szkoła aktorska, czyli teatralna, jeszcze przed połączeniem z filmową. To były dwie oddzielne szkoły. I ja, studiując na pierwszym piętrze, schodziłem po zajęciach na dół i pracowałem w szkole aktorskiej jako pianista, jako asystent, to się nazywało, w klasie piosenki. No więc miałem właśnie wtedy kontakt już pierwszy z Januszem Gajosem. Mogę powiedzieć, że to mój uczeń, chociaż jesteśmy właściwie równolatkami. Ale tak to się złożyło, że ja prowadziłem zajęcia z Januszem, z Elą Starostecką, sporo nazw w tej chwili wszystkich nie będę wymieniał. No i wracam do tego, że bardzo żałowałem wtedy, że nie studiuję aktorstwa. Bardzo mi się to podobało. I jak Olga się zwróciła, żebym ja coś tam robił w kabarecie, no to ja oczywiście bardzo, bardzo chętnie.
0: No i z tej roli kabaretowej pańskiej, no to chyba tak już naprawdę na długie lata do języka weszło, mam grać.
2: Tak, to z tym, że wie pani, to jest, bo wiele osób mnie pytało, kto to wymyślił. Co, ani Olga nie wymyśliła, ani ja nie wymyśliłem, tylko to było wzięte jak gdyby od Jurka Derfla, wspaniałego mojego przyjaciela, kompozytora, genialnego pianisty, który niestety przed kilkoma miesiącami odszedł od nas. Ale on we wcześniejszym kabarecie Olgi Lipińskiej, tym właśnie Leci Kabarecik, on tam jako pianista występował też, tylko że on tak z życia, rzeczywiście on taki był, nie bardzo wiedział, tak nieśmiało bardzo, i mówił: Olga, no ja nie wiem, czy ja mam już grać, czy nie. I to było w czasie prób i w czasie nagrań. On ciągle pytał, czy już ma grać, bo nie bardzo wiedział, czy już teraz nie. I Olga mówi: słuchaj, to jest takie wspaniałe powiedzenie, że czy ja mam grać? Ty będziesz pytał, czy ja mam grać. I to cały czas będziemy powtarzali. Oczywiście tam jeszcze wymyśliła, ta postać była troszkę taka zwikrowana. No i stąd powstało to, czyli właściwie ja przejąłem po Jurku Derflu powiedzenie, czy mam grać.
0: Czyli coś rzeczywistego pojawiło się w kabarecie. To nawet nie było specjalnie wymyślone.
2: Nie było wymyślone, tylko to z życia wzięte.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Nie wiem, skąd wziął się

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Została ostatnia reklama.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Z powodu ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują nad jej odblokowaniem. Ruch wahadłowy także na Krajowej 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kołuszynem po wypadku 2 samochodów. Do końca dnia upalnie i pogodnie w całym kraju, jedynie na południowym wschodzie burze i ulewne deszcze.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy wspomina pan tamte czasy kabaretu Olgi Lipińskiej, czy to już wtedy wydawało się, że to no stanie się takim kultowym w pewnym sensie produktem, że jednak po latach ten kabaret nadal będzie bawił? Bo nawet oglądając teraz jakieś, na przykład czasami w internecie niektóre z tych odcinków, no to one są absolutnie nadal aktualne.
2: Tak, tak, to prawda. My wtedy bardzo ciężko, że tak powiem, przeżywaliśmy każde nagranie. Mhm. Olga była bardzo wymagającą osobą, ale miała prawo, bo wiedziała, o co jej chodzi, naprawdę. I tutaj nie można mieć do niej o to żadnych pretensji. Wymęczyła nas czasem do końca, no im, do imentu. Ale wiedzieliśmy, że po jej jeszcze opracowaniach, w sensie montażu tych wszystkich nagrań, to będzie perełka. I rzeczywiście wychodziła jedna perełka po drugiej. Każda edycja nowego programu kabaretowego było rzeczywiście wspaniałe. I my wiedzieliśmy, już przy realizacji, wiedzieliśmy, że pod jej egidą to będzie bardzo dobre. Mhm. I to zostanie na lata.
1: Mam takie też skojarzenie, że pan jest takim pianistą telewizyjnym w dużej mierze. Choć oczywiście absolutnie, no grał pan też z gwiazdami, ale zawsze właśnie to były duże nazwiska. Czy zaczynając w ogóle tę przygodę z pianinem, z akademią, pan miał na siebie taki pomysł, że właśnie to chciałby pan robić, być na estradzie, być popularny?
2: Oczywiście, wie pani, kończąc studia muzyczne, w tamtych czasach wiadomo było, że muzyka rozrywkowa tak zwana, czyli każda poza muzyką poważną, czy to jazzowa, czy stricte rozrywkowa, tak zwany pop music, była niedopuszczalna w szkole. Nie wolno było. Nie wolno było, to było bardzo ganione i tępione przez grono profesorskie. Oczywiście każdy z nas gdzieś tam, jeżeli miał jakieś tego typu ciągoty, czy tak powiem, to gdzieś tam sobie podgrywał. Ja jeszcze nawet w liceum muzycznym, a potem na studia to się przeniosło, grywałem w takim zespole Dixielandowym. I to mnie, ta muzyka właśnie bardzo mnie ciągnęła. Moja pani profesor nie mogła przeboleć, że ja nie chcę przełożyć dyplomu o 2 lata i przygotować się do konkursu Chopinowskiego. W 65 roku do tego konkursu, a ja w 63 miałem dyplom robiłem. Ona wcześniej już, ponieważ były przygotowania, namawiała mnie bardzo, a ja mówiłem: pani profesor, ale ja to inny kierunek. No i ona się w końcu pogodziła. Zresztą zezwoliła mi nawet później na uczestnictwo w tych zakazanych zespołach rozrywkowych, ale to jest inna historia, to może jeszcze będzie czas, to opowiem, dlaczego tak się stało, dlaczego się zgodziła.
1: Owszem, wrócimy do tej historii. Czesław Majewski, pianista, kompozytor, słynny pan Czesio z kabaretu Olgi Lipińskiej, jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda i do tej rozmowy wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
4: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
3: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
4: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
2: Została ostatnia reklama.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
4: Skoro zbliża się 19, to znaczy, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego gościa w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
14: Burze w części kraju, są nowe ostrzeżenia wysokiego stopnia. Polski prezydent bez zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Nie cukierkowy i nie pomnikowy ma być obraz Jacka Kuronia w nowym filmie w rolach głównych doborowa obsada.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej skali wydał Instytut Meteorologii. Alerty obowiązują dla 6 całych województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części 3 regionów. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert trzeciego stopnia. To alerty burzowe, ale jutro wróci także upał, a to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodzimy z domów między 10 a 15, radzi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
15: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
14: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na tę imprezę, oświadczył minister. W czwartek w Gdańsku spotkają się przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Są 2 śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tak zwanego saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
16: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
14: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powstał film o historii małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Twórcy Naszej Rewolucji mówią, że nie chcieli tworzyć filmu pomnika, ale ich celem było pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony, mówią Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów.
8: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki.
6: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
14: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalawskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Marketa Wądrouszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Przegrała z Naomi Osaką 4-6-1-6. Mecz pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę, ale został przerwany z powodu deszczu.
2: Pogoda.
14: Jutro, jak dziś, w większości kraju będzie pogodnie, burze i deszcze jedynie na południowym wschodzie Polski. W większości regionów gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 20.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest pianista, kompozytor Czesław Majewski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy za kilka chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM.
1: Moim gościem w programie jest dzisiaj Czesław Majewski, pianista, który wprowadza tu Państwa trochę w rozmowę, o czym mówiliśmy chwilę temu. W czasach Akademii Muzycznej grał również w zespole rozrywkowym, a to wtedy niekoniecznie było dobrze postrzegane. Jednak pojawiły się pewne argumenty, które sprawiły, że nawet jego nauczycielka powiedziała, że może grać w tym zespole.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jakich argumentów pan wtedy użył?
2: To znaczy, ja właśnie nie użyłem żadnych argumentów, tylko po jednym, na zakończenie jednego z roków kolejnych, był tak zwany koncert, znaczy popis to się nazywało, w Filharmonii. Wszyscy instrumentaliści mieli w czerwcu, to było to na zakończenie roku, występ w Filharmonii. Bez orkiestry, tylko solowe utwory. Ja miałem wykonać utwór Bacha, koncert włoski, pierwszą część, bo drugą ledwo tam liznąłem, a trzecią tam kilka razy przegrałem, ale nie znałem w ogóle trzeciej. No, uhonorowali mnie wielką, znaczy czułem się uhonorowany, ponieważ jako ostatni występowałem, co jest tak jak gdyby na zakończenie całości, taki ukłon. I niestety początek pierwszej części tego koncertu i trzeciej części były bardzo podobne. I ja usiadłem, zaczynam grać i czuję, ja to pamiętam dokładnie, wszystkie te przemyślenia. Czuję, że coś nie pasuje mi pod palcami, że coś jest nie tak, że ja muszę się zastanawiać, co dalej jest, a nie idzie to automatycznie, jak w utworze przygotowanym dobrze. Ja sobie zdaję sprawę w pewnym momencie, że ja zacząłem trzecią część, której nie znam do końca. No i tutaj takie szybkie myśli przez głowę przeleciały. Co zrobić? Przerwać, przeprosić, i zacząć jeszcze raz, no to będzie skandal. To nie. Może zemdleć. Upaść, zemdleć. Że nagle,
1: to ciekawa
2: pozycja. Takie miałem myśli, naprawdę. Ale cały czas jeszcze grałem, nie przerywałem tego. I w pewnym momencie już nie wiedziałem, co dalej jest i zacząłem improwizować tego Bacha. Pod Bacha jakieś takie zagryweczki, ale to właśnie przydało mi się uczestnictwo w zespole Dixielandowym, który cały Dixieland polega na improwizacji przecież. I ja tak jakoś mi się udało wywinąć to, wróciłem do tej tonacji, do tej F-dur i zacząłem pierwszą część jeszcze raz. I moja pani profesor właśnie wtedy powiedziała, no ja nie wiedziałam, jak ty z tego wybrniesz, ale ponieważ wybrnąłeś, to możesz brać udział w tych zespołach. No, takie to było.
1: No, ale rzeczywiście to było takie rozwiązanie chyba niezbyt typowe, bo myślę, że jednak większość osób po prostu no, zestresowałaby się, przerwałaby i zaczęłaby od początku.
2: Albo zemdlała.
1: No to z kolei jest bardzo pomysłowe rozwiązanie.
2: Więc nie, no, oczywiście to było bardzo nietypowe i wieści o tym całym wydarzeniu przez lata, przez moją uczelnię istniały w opowieściach moich przyjaciół, kolegów i nawet profesorów też podobno jeden z profesorów opowiadał o tym w czasie zajęć z młodymi ludźmi.
1: Czyli prawie do miana legendy miejskiej to urosło. No ale to najważniejsze, że się udało.
2: Udało.
1: Rozumiem, że no, jednak na publiczności były osoby, które zorientowały się, że tutaj nastąpiło pewne oszustwo.
2: Oczywiście, zrozumiały. No. Przecież moja wcześniejsza pani profesor ze szkoły jeszcze podstawowej muzycznej, która mnie, pierwsza moja pani profesor, ona też oczywiście przyszła tam po zakończeniu tego koncertu i pokiwała tylko głową, mówiła, nie wierzyłam, co ten Bach ci zawinił.
1: No ale to rzeczywiście jest ogromna sztuka jeszcze improwizować Bacha, bo to nawet to nie była muzyka rozrywkowa improwizowana.
2: Nie, właśnie starałem się tak troszkę pod Bacha jakoś coś tam wymyślać, jakieś zagrywki.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie brakuje.

0: Czesław Majewski jest dzisiaj gościem Alejsław Radia Pogoda. I jak Państwo przed chwilą słyszeli, no to podczas jednego z występów kończących rok akademicki pan Czesław postanowił improwizować Bacha. To tak niekoniecznie chyba łatwe zadanie przed pianistą, ale myślę sobie też, że tutaj mogły wystąpić pewne okoliczności ułatwiające mu to zadanie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czytałam w jednym z wywiadów, że ma pan słuch absolutny. To być może on się tutaj wtedy przydał rzeczywiście.
2: Tak, na pewno. To jest słuch, tak, który jest no, bardzo, bardzo dobrą rzeczą. Dzięki zresztą słuchowi absolutnemu ja otrzymałem pianino jako dziecko, bo to był instrument poniemiecki, tak zwany, zostawiony w naszym mieszkaniu, którego byliśmy wysiedleni na czas okupacji. Niemcy zostawili pianino.
0: Ta rodzina, która tam mieszkała w czasie okupacji, w Niemcy, państwu
2: tak.
0: Mieszkania.
2: Tak, w naszym mieszkaniu przedwojennym. To pianino zostało, ale po kilku miesiącach, już po tak zwanym wyzwoleniu, no w 1945 roku, wyszło jakieś zarządzenie Urzędu Miejskiego, że wszystkie instrumenty poniemieckie, tak zwane, trzeba zwrócić miastu, że miasto będzie decydowało to. Chyba, że ktoś jest już zaawansowanym muzykiem albo jakieś zdolności wykazuje w tym kierunku. Ja nie byłem zaawansowanym, bo miałem 6 lat wtedy, no więc...
0: Dopiero się zaczynała ta przygoda.
2: Tak, ale już zacząłem grać u takiego pana profesora, sąsiada, prywatnie oczywiście, on mnie nauczył pierwszych nut i klawiszy tamten. No i niestety musiałem się zgłosić na taką komisja, taka była miejska, to znaczy z Urzędu Miejskiego. Nie pamiętam, jak się wtedy ten urząd nazywał, ale to wszystko jedno. I stwierdzono właśnie, że z tym słuchem to mam prawo uczyć się dalej i mieć. Ale na przykład właśnie ten tak zwany absolutny słuch bardzo mi przeszkadzał w czasie studiowania. Przeszkadzał autentycznie, ponieważ na studiach na pierwszym czy drugim roku, już nie pamiętam, obowiązywał pianistów, szczególnie jakiś dodatkowy instrument. Przez 2 lata tylko, tak żeby... Próbowałem na skrzypcach, ale nie wyszło mi zupełnie. Natomiast klarnet. Klarnet mi się spodobał, grałem. Tylko, że klarnet jest tak zwanym instrumentem transponującym. Czyli naciska się nutę C, ale brzmi B.
0: Okay.
2: I to mi bardzo przeszkadzało, że ja co innego słyszę, a co innego jest napisane. Znaczy nuty są inne. I to tak samo było z instrumentem. Kiedyś, pamiętam, trafiłem na tak zwany strój francuski. To jest o pół tonu niżej nastrojone pianino. Po kilku tak przerwałem. Nie potrafiłem zagrać, dlatego że słyszałem co innego niż grałem. I te palce mi nie chciały iść, bo to szukały tego właściwego niby brzmienia. No, to więc, i to właśnie jest rzecz, która bardzo przeszkadzała. Znaczy właśnie w tym wypadku ten absolutny słuch bardzo przeszkadzał. Ale wie pani co, jak każdy muzyk w tej chwili, ja już jestem prawie głuchy, więc już nie ma o czym mówić z tym słuchem.
0: Ale to od grania?
2: Od grania, od... Wie pani, nie, to zresztą stwierdził pan profesor, pan doktor laryngolog. Nagrania szczególnie, a ja całe życie właściwie

0: nagrywałem. Mhm. Albo jeszcze w Łodzi dla telewizji i Radia Łódzkiego, bo pierwsza moja praca to była w orkiestrze Henryka Dybicha, radiowej orkiestrze. Mhm. I każdy utwór nagrany potem był przesłuchiwany. Potem sprowadziłem się do Warszawy, no to bez przerwy były nagrania albo dla radia, albo dla telewizji. I wtedy, nie wiem dlaczego, ale zasadą akustyków, panów akustyków, czy pań akustyk, było odsłuchiwanie bardzo głośne, mhm. że to wtedy wszystkie takie niuansiki czy jakieś błędy się wysłucha, co jest właśnie nieprawdą. I to głośne słuchanie ciągle w wielkim hałasie całe życie właściwie, więc trochę to się odbija dzisiaj.
1: No też zakładam, że na scenie, jak gra cały zespół, to też raczej cicho nie jest.
0: Tak, no ale to jest znów inny rodzaj głośności, naprawdę. Mm. Inny jest z głośnika, i szczególnie jeszcze jak się człowiek wsłuchuje i przybliża się do tego głośnika, no to jest w ogóle już idiocyzm, ale tak to się działo. No.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Chciałabym wrócić też na chwilę do tego pianina, no bo to wspomniał pan o pierwszym pianinie. Tak. Dużo tych pianin w życiu pańskim się pojawiło?
2: Właściwie co przeprowadzka to była zmiana instrumentu, przy ostatniej przeprowadzce, czyli przed 40 laty, bo już tyle mieszkamy w jednym miejscu.
1: To całkiem sporo.
2: Tak. W ogóle zrezygnowałem z pianina klasycznego i wstawiłem taki Yamaha, bardzo, bardzo dobry instrument.
1: Elektroniczny.
2: Elektroniczny, ale to ze względu tylko na to, że mogłem grać o dowolnej godzinie na słuchawki. To zaważyło. Poza tym trochę też to mieszkanie nie było aż takie wielkie, żeby sobie fortepian czy pianino stawiać. I to pozbycie się tego instrumentu dużego, jakim było pianino, jednak było też spore, pomogło na co dzień tak troszkę, bo to ten elektroniczny tak wstawiłem sobie w inne miejsce i tak nie zawadza za bardzo.
1: No, ale też tak sobie myślę, miał pan na przykład jakiś taki ukochany instrument, że trudno się było panu z nim rozstać? Czy raczej podchodził pan jako tak stricte do instrumentu, jako środka do pracy?
2: Tak, to zawsze był środek pracy. Nie specjalnie przywiązałem się do żadnego z tych instrumentów. Nie kojarzę czegoś takiego. Po prostu wiedziałem, że muszę mieć w domu instrument, bo to albo jakaś próba się zdarzała, albo coś trzeba było napisać, a wtedy troszkę trzeba sobie posłuchać chociaż z samego siebie.
1: To prawda. Kiedy pan zaczął w ogóle komponować?
2: Pierwsze moje to było w 60 roku, ale to takie przemiarki, to były to jeszcze w czasie studiów właśnie, pierwsza piosenka, ale pierwszą taką bardziej już znaczącą rzeczą to był w 65 roku, pracowałem wtedy, już byłem po studiach, pracowałem w orkiestrze Henryka Dybicha w łódzkim radiu. I został ogłoszony konkurs na piosenkę patriotyczną. Warszawskie Radio ogłosiło to. No i ja tam napisałem do tekstu kolegi mojego, zresztą obecnego przewodniczącego Związku Literatów Polskich, Marka Waszkiewicza. On wtedy też pracował w Łodzi jako redaktor. Do jego tekstu napisałem i jury pod przewodnictwem, jury pod przewodnictwem pana Wasowskiego przyznała nam pierwszą nagrodę, więc utwór był wykonywany na koncercie specjalnym, dwa razy, przez panią Halinę Kunicką i Jerzego Połomskiego. Czyli to było takie moje pierwsze właśnie zetknięcie się i z Warszawą, i z jakimś takim, z wielkim światem muzycznym.
1: Z estradą taką.
2: Z estradą taką.
1: W takim pojęciu właśnie typowym, estradowym.
2: I to była to. Potem rozmawiałem z panem Wasowskim, powiedział, że poza melodią, która bardzo mu się odpowiadała i spodobała się, urzekł go tekst, bo to przecież były lata komuny, głębokie komuny, 60. lata. Że nie ma nic politycznego w tym tekście, tylko jest miłość, czuje się miłość do Polski. Bardzo fajna piosenka. Mam ją zresztą tutaj i ja zostawię państwu, jeśli pani się zgodzi, kilka rzeczy, które mama, których wy nie macie.
1: Okay.
2: Może ktoś sobie posłucha, może któreś da się dać na antenę na przykład.
1: Dobrze, bardzo.
2: Między innymi jest to właśnie ta biało-czerwona, to się nazywa ta piosenka, w wykonaniu Jurka Połonskiego.
1: A ja Państwu tylko przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Czesław Majewski, pianista, kompozytor. Jego piosenki również podczas tej naszej rozmowy pojawiają się na naszej antenie. Zostańcie Państwo z nami, wrócimy niebawem do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
7: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Została ostatnia reklama.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i TravistoFast.
14: Aflofarm.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Kiedy nadszedł taki moment, kiedy jednak bardziej urzekło pana komponowanie rozrywkowych rzeczy?
2: To znaczy, jeżeli w ogóle zacząłem coś pisać, bo komponowanie jest to słowo takie bardzo, bardzo duże. Ja układałem melodię raczej.
1: Okej, okay, to tak, ale też myślę, że tutaj zawiera się w komponowaniu układanie melodii.
2: Wie pani, nie próbowałem nigdy komponować, wtedy mogę użyć tego słowa, muzyki poważnej. Jeżeli coś wymyślałem, jakąś melodię, to właśnie to była rozrywka. Czyli ja już dawno, znaczy bardzo wcześnie już wiedziałem, że ja nie będę muzykiem klasycznym, nie będę uprawiał muzyki stricte poważnej, tylko w rozrywkę pójdę.
1: No tak, ale jednak jakby to właśnie wykształcenie na Akademii Muzycznej, no to było takie klasyczne wykształcenie.
2: Ale oczywiście, tak, i to mi bardzo się przydało, bo wie pani, no umiejętność operowania tymi palcami, no to właśnie dzięki studiom, dzięki nauce, najpierw w podstawowej, potem w liceum muzycznym, potem na studiach muzycznych. No i w trakcie dalszego życia też czasem trzeba było poćwiczyć. Ale to wszystko, te podstawowe rzeczy, nauczyłem się tych rzeczy właśnie w czasie studiów, grając muzykę poważną. Ale to mi się przydało również w muzyce rozrywkowej.
1: Słyszałam, że teraz na przykład już czasami jest takie trochę rozróżnienie, że a ktoś jest właśnie pianistą rozrywkowym, a ktoś jest pianistą klasycznym i że na przykład w tych projektach rozrywkowych ci klasyczni trochę mniej się sprawdzają.
2: Tak. Tutaj, wie pani, nie chciałbym wypowiadać się na temat moich kolegów, ale jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, stricte rozrywkową, to albo gdzieś tam jest ten bakcyl od nowa, od dawna w człowieku, jakaś umiejętność taka, bo to jest inna umiejętność, naprawdę. Uprawianie muzyki rozrywkowej to jest troszkę inny rodzaj uprawiania zawodu niż tym. Także tutaj trzeba mieć chęci na pewno też, ale jakaś, nazwijmy to, zdolność, czy ukierunkowanie, nie wiem jak to nazwać, no coś, co się otrzymało z góry.
1: Na przykład właśnie umiejętność zaimprowizowania Bacha.
2: No, choćby tak, to nawet nie wiedziałem, że to potrafię, no ale tak w sytuacji podbramkowej się sprawdziło i udało.
1: Czy potem często zdarzały się panu sytuacje podbramkowe, że jednak trzeba było mocno improwizować, bo coś na scenie szło nie tak, jak powinno iść od początku?
2: To znaczy, to nagminnie się zdarzało przy akompaniamencie różnym solistom, którzy czasem gdzieś tam gubili się w swojej twórczości, nawet nie twórczości, tylko w swoim wykonaniu. Trzeba było szukać, wyprzedzać, zmieniać tonację czasem nawet, bo artystka zaczynała, śpiewała w innej tonacji i z uporem nie zmieniała, więc trzeba było zmienić i iść za wykonaniem. A takie rzeczy naprawdę zdarzały mi się i to dość często.
1: Czyli to nie jest tak, że to jednak pianista prowadzi wykonawcę, śpiewaka, tylko to pianista do śpiewaka musi się dostosować.
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie akompaniator musi towarzyszyć śpiewakowi i iść za nim. No, tak to jest. Takie życie pianisty.
1: Okej. Okay. Czy ma pan jakąś taką osobę, z którą najmilej pan wspomina współpracę, taką muzyczną?
2: Mam wiele, wiele osób, które bardzo mile wspominam i naprawdę tutaj nie potrafiłbym jakoś akurat wymienić, że z tą osobą najbardziej. Pracowałem naprawdę z bardzo wieloma osobami. Wymienię tylko takie kilka. No, czy to pani Halina Kunicka, czy Rena Rolska, Jurek Połomski, Janek Kobuszewski też wiele razy mieliśmy poza kabaretem też występy. Violetta Villas, przez 10 lat pracowałem z panią Violettą Villas. No jeszcze wiele innych. Nie chciałbym nikogo, znaczy pomijam w tej chwili bardzo wiele osób, ale nie będę wymieniał wszystkich. To wszystko mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia, a naprawdę zdarzały się i przykre nawet jakieś tam, znaczy przykre może przesadzam, ale jakieś takie no zaskakujące sytuacje, w których musiałem bardzo nagimnastykować, żeby znaleźć się razem z wykonawcą.
1: Czesław Majewski, pan Czesio z kabaretu Olgi Lipińskiej, pianista, kompozytor, jest dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy do tej rozmowy po krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
1: Została ostatnia reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Na początek może tak tylko powiem, przepraszam, mam grać i już pewnie Państwo wiedzą doskonale, o kim mówię. Tak, te słowa wypowiadała postać pana Czesia, a dzisiaj moim gościem jest Czesław Majewski, który właśnie w postać pana Czesia wcielał się w kabarecie Olgi Lipińskiej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, wszystkim, którzy do nas dopiero dołączyli, mówię dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No, gdy na przykład trafia się taka sytuacja, że jednak przez 10 lat, tak jak z Violettą Villas się z kimś współpracuje, to nie miał już pan w pewnym momencie takiego poczucia, że jest pan absolutnie integralną częścią zespołu? Że to jakby nie jest tylko szyld Violetta Villas, ale że i pan jest w tym prawie na równi?
2: Owszem, tak. Na przykład w tej chwili mamy sporo koncertów, no powiedzmy występów, o tak bym to nazwał, z panem Bogdanem Łazuką.
1: Tak.
2: Z którym właściwie już się tak... Właśnie to, co pani wspomniała, że tak się jakoś związaliśmy, połączyliśmy w tym, co robimy na scenie, że właśnie to już jest, on sam też twierdzi, że to my już tworzymy jedność. Jest to bardzo miłe dla mnie, ale rzeczywiście bardzo, bardzo tutaj, no, wiele lat już pracujemy razem, ale w tej chwili jakoś to tak się jeszcze spotęgowało. No, z każdą z tych osób, które wymieniłem, z którymi pracowałem i z tymi, których nie wymieniłem, w jakimś tam momencie człowiek się muzycznie wiąże i to właściwie jest no jeden utwór się robi w wykonaniu dwóch osób, ale to tak jakby jedno.
1: Często pan jeszcze występuje?
2: No więc właśnie teraz z panem Łazuką bardzo często. I z panem Januszem Tylmanem i jeszcze dwie osoby śpiewające mamy taki... Założyliśmy przed kilkoma laty duet fortepianowy. Troszkę na wzór Marka Iwacka, nie wiem, Marek Kisielewski,
1: tak.
2: Marek Tomaszewski i Iwacek Kisielewski. I właśnie w tym stylu właśnie, czyli muzyka klasyczna grana rozrywkowo. I to na dwa fortepiany plus zespół muzyczny i dwie osoby śpiewające i bardzo dużo też mamy występów z tym.
1: Czyli całe życie tak naprawdę jest pan gdzieś w trasie, w drodze. Bo to jednak nie są tylko występy w okolicy domu, że tak to ujmę.
2: Oczywiście. I moja żona właśnie mnie niedawno wspomniała, że właściwie ty 3/4 życia to spędziłeś poza domem. Więc ja sobie myślałem, ale dlaczego? No mówię o występach. Ona jest bardzo wyrozumiała, jeżeli chodzi o to, bo sama jest z wykształcenia tancerką, a z zawodu aktorką, bo pracowała wiele lat w Teatrze Rozmaitości, a wcześniej w STS-ie. I ona rozumie to, bo sama jeździła, występowała, zresztą poznaliśmy się przy okazji właśnie takich występów wyjazdowych. No i jesteśmy do dzisiaj. 50 parę lat.
1: To może właśnie dlatego tak się ładnie udaje taki piękny wiek osiągnąć razem, bo często państwo wyjeżdżali.
2: Tak, też. Teraz już ona nie uczestniczy w tym, nie chce. Chociaż miała niedawno propozycję występu, ale ona już nie chce. Natomiast, tak jak powiedziałem, że ona akceptuje to moje aktywne życie, jeżeli chodzi o występy, o wyjazdy, o tak. I niebytność w domu.
1: No właśnie, bo ja tak trochę z tego zażartowałam, natomiast no to chyba jest dość trudno budować takie życie prywatne, gdy się po prostu pracę ma nie na miejscu, nie od 8 do 16, tylko ciągle się gdzieś wyjeżdża.
2: Tak, ale to już takie sobie życie wybraliśmy, decydując się na taki zawód. To już wiadomo było, że to tak będzie wyglądało.
1: A miał pan moment w swoim życiu, że pomyślał pan, że jednak nie bycie muzykiem, a kimś innym?
2: Żeby aktorem być.
1: Okej, okay, tak. Ale to nadal artystyczny zawód bardzo.
2: Tak, żeby aktorem być. No ale jestem zadowolony z tego, co jak jest.
1: Myślę sobie o tym też, że to, co pan wspomniał o graniu na dwa fortepiany, czy to jakieś nieco pokłosie śpiewających fortepianów?
2: Tak, tak, bo tam oczywiście byliśmy niby jako w przeciwnych drużynach, niby jakaś tam była rywalizacja między nami, chociaż to wiadomo, że to nie była żadna rywalizacja, tylko po prostu chodziło o to, żeby jak najwięcej polskich piosenek wykonać w takim programie. Czasem sobie pomagaliśmy, jak on miał odgadnąć, to sobie podpowiadaliśmy. Chodziło, no, żeby zabawa jakaś była. Mhm. Ale właśnie pozostało to, jak już skończyliśmy edycję tych śpiewających fortepianów, zwróciła się do nas telewizja, że potrzebny jest taki występ duetu fortepianowego na takim programie telewizyjnym, wręczanie nagród Kisiela, profesora Kisielskiego, no i że tam taki, no, będzie, nasze władze będą, będzie pan premier, będzie tego, i że żeby coś wymyślić, i no, że najlepiej jakby były dwa fortepiany. No i Janusz mówi, słuchaj, przecież możemy zrobić, sobie opracujmy tego. No i zaczęliśmy to nad tym pracować, bo to tak z wyprzedzeniem nam troszkę zaproponowano. Mhm. No i wystąpiliśmy tam. I to się jakoś tam zaakceptowało przez władze telewizji. I następne nagrania jakieś tam nam zamówili u nas. No i to rozwinęliśmy ten repertuar. No i zaczęły się występy estradowe. Mhm. Taka pani nas prowadziła po Polsce. Jeździliśmy, byliśmy również we Francji. No i jakoś tak do dzisiaj Nina Terentie, że tego, może wtrącę, że tego. Zwróciła się do nas telewizja, to znaczy dokładnie pani Nina Terentie, która była wtedy szefem Dwójki. To były lata 10-12 chyba. 2010-12.
1: Tak.
2: Z propozycją właśnie występu w tej audycji Nagrody Kisiela.
1: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem w Alei Sław Radia Pogoda, Czesławem Majewskim, jeszcze wrócimy. Za parę chwil zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Mam też takie wrażenie, że te śpiewające fortepiany też mocno zmieniły w ogóle takie patrzenie na muzykę wśród publiczności, wśród ludzi takich w cudzysłowie normalnych, że po prostu ta muzyka w końcu zaczęła być taka bardzo dostępna, bo ludzie zobaczyli, że można coś, co znają z radia, czy nie tylko z radia, można zagrać, można sobie zaśpiewać też pod nosem i że to stało się właśnie dzięki temu programowi trochę bliższe ludziom.
2: Tak. Poza tym, to, co nas, znaczy mnie osobiście, najbardziej ucieszyło, bo na tych programach, do udziału w tych programach przychodzili oczywiście widzowie. Mm-hmm. Tam, i bardzo dużo młodzieży przychodziło. Mm-hmm. I oni potem, po nagraniach, przychodzili do nas i mówili, że oni w ogóle nie mieli pojęcia, że jest tyle pięknych polskich piosenek. Mm-hmm. Bo my odświeżaliśmy właśnie i przedwojenne, i mm-hmm. powojenne. Właśnie tam przecież cały przekrój był tych wszystkich piosenek. A oni w ogóle tego nie znali. Oni siedzieli w swoich tych słuchawkach i swoją tą i nagle usłyszeli zupełnie inną muzykę. I to ładną muzykę, bo kiedyś by pisano ładne piosenki. Mm-hmm. I to było naszym, uważam, że osiągnięciem, że właśnie przekazanie tym młodym ludziom, zainteresowanie ich tą muzyką, która nie tylko w tej chwili jest to w słuchawkach bum, bum, bum, bum, tylko jest jeszcze z melodiami ładnymi też muzyka. No i to chyba to się udało, bo naprawdę oni byli zaszokowani, ale wciągali się w to i śpiewali. Wprawdzie nie znali za bardzo, ale tam czasem były wyświetlane teksty, więc...
1: Można było improwizować.
2: Tak, starali się, tak. Bardzo to fajne było.
1: Skoro zdradził pan już nam tutaj, że pan słucha Radia Pogoda, to takie pytanie mi się nasunęło, czy nie lubi pan słuchać zatem nowych polskich piosenek? Czy to albo odbije, czy to raczej taki sentyment do tych starszych melodii?
2: Sentyment na pewno, mhm. bo sam jestem z tamtych melodii, z tamtych czasów. Natomiast oczywiście, że słucham, co się dzieje w tej chwili, ale no, czasem trochę jestem zagubiony, o tak bym powiedział, że, mhm. że staram się wsłuchać w jakiś no, ciąg melodyczny, a tej melodii ciągle nie mogę się dosłuchać. Jest, owszem, jest wspaniały rytm, jest wymyślony nawet aranż bardzo dobry, a sama melodia jakaś taka jest jakby uboższa. Mhm. Według mnie. To, mhm. to jest opinia starego człowieka, więc to trzeba brać pod uwagę.
1: Ale to jest też opinia człowieka, który naprawdę zagrał bardzo dużo piosenek różnych, nie tylko polskich, w swoim życiu.
2: No tak, to prawda.
1: To tak się też zastanawiam, czy ma pan coś takiego, że już teraz właściwie po jednej nutce pan rozpoznaje wszystkie piosenki?
2: Tak, to jest w ogóle ta bzdura, po jednej nutce. Proszę, przecież wiadomo, że od jednej nuty się wszystkie piosenki na świecie, miliardy, zaczynają się od jednej nuty.
1: No to prawda.
2: Bo musi się od pierwszej
1: nuty. Od jakiejś,
2: nuty.
1: No tak.
2: Więc to odgadywanie po jednej nucie, to wiadomo, że to jest zgadywanka, że jest jakaś ilość, myślę w tej chwili konkretnie o audycji telewizyjnej, mm-hmm. Że jest jakaś konkretna ilość piosenek w tej znanych albo branych pod uwagę w danym programie. I to jest strzelanie, no bo przecież po jednej nucie nie ma takiej siły, nikt nie odgadnie.
1: No ale domyślam się, że jednak gdyby pan brał udział w takim konkursie, gdzie kto szybciej zgadnie, co to za piosenka, to całkiem nieźle by chyba panu poszło.
2: Być może, no ja brałem udział w programie, o którym w tej chwili wspominałem, mhm. to jest Jaka to melodia, tak. u Roberta. I dobrze mi poszło, no wygrałem to.
1: Nieskromnie dodam, że wygrałem. Zdarza się panu jeszcze czasami teraz pisać piosenki?
2: Więc bardzo niechętnie, tak. Nie wiem, jakoś straciłem wiarę w siebie. O, może to tak nazwać. Nie bardzo wierzę, że mi się uda nagrać, ale niedawno napisałem rzecz, która jeszcze nie została oceniona przez osobę, która zamówiła u mnie tę piosenkę. Także zobaczymy. Jeżeli mu się nie spodoba, to nie będę miał żadnych pretensji, bo nie, tak jak mówię, przestałem w siebie wierzyć. No, kiedyś to trochę jakoś to podchodziłem do tego odważniej i uważałem, że dla mnie jest nieźle, i żona powiedziała, że jest fajnie, no to jest fajnie.
1: Aha, czyli żona jest pierwszym tutaj krytykiem muzycznym.
2: Zawsze przy każdej rzeczy, którą napisałem, ona pierwsza słyszała i mówiła.
1: Dlaczego pan przestał w siebie wierzyć? No, mam też takie wrażenie, że lata doświadczenia jednak dają pewną większą wiarę w siebie, że coś się umie już w życiu, nie?
2: Ja pani powiem dlaczego. Dlatego, że to o czym mówiliśmy przed kilkoma minutami, że w tej chwili inaczej się

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad

0: graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Została ostatnia reklama.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Walejsław, Radio Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pianista, kompozytor, choć jak sam o sobie mówi, układacz melodii, Czesław Majewski.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Co pan bardziej lubił robić? Układać melodię, czy jednak grać, występować na scenie?
2: No więc grać, występować na scenie. To mnie zawsze pociągało, naprawdę. Każde wymyślenie melodii kolejnej, a szczególnie w kabarecie u Olgi, a tam sporo kazała mi pisać.
0: Kazała.
2: Powiedziała, do tego napiszesz,
0: Uprzejmie prosiła, rozumiem.
2: Tak. To było bardzo wielkie przeżycie i strach, jak zostanie przyjęte. Bardzo często zdarzało się, że Olga mówiła, tak, ale to ja inaczej troszkę chciałam tego. I musiałem zmieniać. Mhm. A ja mówię, Olga, ale jak ty byś chciała tego? A ona mówi, tak inaczej trochę. Więc to była taka fajna rozmowa, ale w końcu udawało mi się, że to inaczej troszkę zrobiłem i Olga akceptowała. Ale każda prezentacja pierwsza poza domem, poza odsłuchaniem przez moją żonę, każda następna prezentacja była dla mnie wielkim przeżyciem, co słuchający czy słuchająca jak oceni to. Takie spięcie. Także, a na estradę wychodziłem luźny, siadałem, robiłem to, co umiem. I także naprawdę wolałem występy niż wymyślanie muzyki.
0: A zdarzył się panu taki występ, że tak jak pan mówi, że czasami trzeba było improwizować tutaj gdzieś, tam oszukać. A czy zdarzyło się panu tak, że no niestety trzeba było przerwać i zacząć od nowa, bo już mówiąc potocznie, nie było co zbierać?
2: Nie. Przytoczę taką sytuację z Violettą Villas, gdzie ona wykazała się takim poczuciem humoru, bo występowaliśmy w Zabrzu. Tam jest ogromna sala, to się nazywa Dom Muzyki i Tańca. I między innymi śpiewała Mamę. To jest Mamo, smutno mi bez ciebie. I to wykonywała nie z zespołem, tylko z samym fortepianem. No i gramy to już pod koniec, ja już zaczynam kodę taką robić, ale słyszę, że ona wraca, nic tego nie zrobiła, zaczyna od środka jeszcze śpiewać. No więc ja za nią oczywiście, no bo tak jak mówiliśmy, że pianista za...
0: Podąża, tak.
2: Tak, za solistą. Jedziemy. Jeszcze kawałek od początku zaczęła, poszatkowała tą Mamę kompletnie i zrobiła się z tego bardzo, bardzo długa pieśń. No w końcu dojechaliśmy do końca i po zakończeniu występu całego ja do niej podszedłem, ponieważ to była popołudniówka, a jeszcze wieczorem mieliśmy drugi występ. Mówię, pani Violetko, czy Mamę tak jak w pierwszym taką wydłużą? Wie pan... Tak sobie popatrzyłam, że taka duża ta sala, pomyślałam sobie, że trzeba dłużej zaśpiewać. No więc tak sobie pomyślałem, czy ona to mówiła serio, czy to jest dowcip. No, to wszystko jedno. W każdym razie było śmieszne.
0: Czy druga wersja rzeczywiście też była dłuższa?
2: Nie,
0: druga była
2: druga
0: normalna.
2: Druga wersja
0: już.
2: Była normalna.
0: Okej.
2: Okay. Znaczy w drugim koncercie,
0: tak. No ale to rzeczywiście, no jak jest duża sala, no to jest tutaj jakaś taka rzeczywiście zgodność w tej myśli.
2: Ale oczywiście. To.
0: Jak najdłuższy koncert zdarzyło się panu grać?
2: Jeszcze mieszkając w Łodzi, czyli to była głęboka komuna, lata 60., koniec lat 60., bo już miałem kontakty z wykonawcami z Warszawy i często przyjeżdżałem do Warszawy na podwieczorek przy mikrofonie, bo przez 2 lata grałem, to był właśnie w koniec lat 60. To radiowa taka audycja była. I dostałem telefon do Łodzi, że czy mogę być za 2 czy 3 dni w Warszawie, ale bardzo wcześnie rano. Ja mówię, wcześnie rano to znaczy? No, wie pan, o 5 rano.
0: Oho, zaczyna się dobrze.
2: Tak. Ja mówię, no oczywiście, że mogę, ale może ja przyjadę wieczorem. Nie, wie pan, bo nie mamy hotelu, bo to z radia było, nie z radia, przepraszam, to było z estrady, mhm. estrady stołecznej.
0: Tak.
2: Telefon. No, mówię, no dobrze, no w końcu no, jeździłem wtedy samochodem, więc mogę w nocy wyjechać. W tamtych latach szosy były puste, szczególnie nocą, więc mogę wyjechać. Co się okazuje? To jest koncert 4-godzinny, to dlatego o tym wspominam, w sali kongresowej od 5 do 9. To były wszystkie największe nazwiska z Warszawy i z Polski ściągnięte, nazwisko w nazwisko, aktorzy, śpiewacy, piosenkarze, no komplet. Mhm. Dużo pianistów do akompaniowania, bo bardzo dużo wykonawców. Więc mhm. Ja tam swoją działkę dostałem. I to. Co się okazuje? Tego dnia, to była niedziela rano, były na stadionie dziesięciolecia dożynki.
0: Aha.
2: I goście, którzy przyjeżdżali w nocy autokarami z całej Polski, nie mieli hotelu. Trzeba było ich gdzieś zagospodarować. To ich wszystkich upychali w sali kongresowej i koncert.
0: No brzmi to absolutnie egzotycznie.
2: To był najdłuższy i najwcześniejszy koncert, jaki miałem w życiu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radia Pogoda. Wracamy do rozmowy z pianistą Czesławem Majewskim, który chwilę temu opowiadał nam o jednym z koncertów, który dość nietypowo grał o 5 rano. No ale to oczywiście nie koniec dość zaskakujących występów.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ma pan jakiś taki, który rzeczywiście pan sobie wspomina z dużym uśmiechem?
2: To, wie pani, no to właśnie w związku z wyjazdem z panią Wioletką Villas do Stanów, bo dwa razy byliśmy tam i w jednym z tych, pierwszy koncert, my już dojechaliśmy na miejsce, gdzie mieliśmy występować, to było pod Nowym Jorkiem, Greenpoint, taka słynna pod nowojorska miejscowość, przez Polonię kiedyś bardzo tego, w tej chwili podobno już nie, już tam inne nacje wchodzą, natomiast kiedyś to była bardzo polonijna taka miejscowość, taka właściwie oaza polskości. Sklep, każdy po kolei to polskie wędliny, polskie pierogi, polskie tamto. I tam dojechaliśmy, autokarem nas dowieziono, a Wioletka miała przyjechać samochodem. Ktoś miał ją tam przywieźć. No i zbliża się godzina występu, jej nie ma. Ona telefonu nie odbiera. No i co się dzieje? No, ona... Coś tam ktoś zawinił w hotelu, czy ten pan kierowca, który tego, coś ją obraził. Ona się obraziła i nie przyjechała w ogóle. No i organizator mówi, trudno, musicie wykazać. A oprócz pięcioosobowego zespołu muzycznego, jeszcze były cztery osoby młodych ludzi, aktorów z teatru Syrena. Tancerze i piosenkarze, tacy młodzi bardzo. I no, musieliśmy wykonać, znaczy najpierw polecił nam pan impresario, który nas przywiózł tam do Stanów, polecił grać cokolwiek. Więc ja zrobiłem koncert życzeń, że rozmawiałem z publicznością, jaki utwór państwo sobie życzą.
0: Okay.
2: Już tam miałem taką przymiarkę do śpiewających fortepianów, bo musiałem, rzucali hasło, ja musiałem zagrać. No więc to graliśmy, to tak pół godziny, ale to już się zaczęło robić nudne. No to zaczęli wychodzić młodzi ludzie. Mówi, słuchaj, zagraj mi to. No więc i całe te 2,5 godziny my wykonaliśmy ten koncert bez Wioletki, a był to koncert Wioletty Villas. Więc to było jedno takie no, zaskoczenie właściwie, bo musieliśmy na poczekaniu właściwie z głowy, kompletnie nieprzygotowani, zagrać 2,5-godzinny koncert. Ale udało się. Natomiast druga rzecz to już jest innego rodzaju wspomnienie, bo między innymi w Nowym Jorku, już samym w Nowym Jorku, na Manhattanie, pan impresario zorganizował Wioletcie koncert w Carnegie Hall. No więc to jest już najwybitniejsza sala właściwie światowa. Taka, że występ w Carnegie Hall, no to rzeczywiście jest tego. Ale... oczywiście odbył się cały koncert, ale ponieważ w tymże koncercie całym był moment, kiedy Wioletka sobie schodziła, żeby odpocząć, koledzy muzycy moi schodzili, żeby odpocząć, ja zostawałem na scenie i grałem taki 6-minutowy utwór, to były akurat na prośbę zresztą Wiolety, taki opracowałem sobie taką wiązankę melodii Gershwina, George'a Gershwina, i ja to wykonywałem solo, czyli mogłem mówić potem w Polsce i mówię w tej chwili, że między innymi koncertowałem w Carnegie Hall. No to prawda, bo miałem 6-minutowy solowy zupełnie utwór.
0: No więc absolutnie jest to prawda. Tylko tak się zastanawiam, dlaczego wszyscy musieli odpocząć, a wszyscy muzycy doszli do wniosku, że pianista nie musi odpoczywać.
2: Nie, ja ich prosiłem na to, żeby zeszli tam, bo chciałem właśnie solo wykonać.
0: Rozumiem. No i przynajmniej rzeczywiście dzięki temu jest, ma pan na koncie solowy występ w Carnegie Hall. Wielu muzyków o tym marzy. Ale czy jako muzyk grający tam na tej scenie, to muzyk rzeczywiście czuje różnicę, w jakim miejscu gra? Gdyby nie wiedział, czy że rzeczywiście jest w tym momencie w Carnegie Hall, to jakoś to się odczuwa?
2: Ja pani powiem, myślę, że wtedy tak tego nie odczuwaliśmy. Mhm. Oczywiście świadomość, że jesteśmy tutaj. Mhm. To jest tego. Natomiast już jak się rozpoczął koncert, wiadomo przecież, że na ten koncert, nawet do Carnegie Hall, nie przyszli Amerykanie. Jeżeli Amerykanów tam było 10%, to jacyś znajomi czy coś takiego. To Polonia przecież przychodziła wszędzie na Wioletkę. Więc no właśnie czuliśmy się tak jak w każdej innej sali, taką publicznością, a nie inną, bo to nie była specjalna jakaś publiczność w Carnegie Hall. To byli również nasi bratankowie. No.
0: Ale też tak pytam o takie wrażenie właśnie ze strony muzyka, tak? No bo ta scena jednak, no my patrzymy i my widzimy jako publiczność, tak? Że tu jest, nie wiem, Teatr Wielki, właśnie Carnegie Hall, czy no nie wiem, że tak zażartuję trochę, scena na Dużynkach, tak? No bo widzimy to. Tak. Ale muzyk, który jest tam w środku, no to chyba trochę inaczej tę scenę widzi.
2: Oczywiście, nie, ale świadomość była cały czas. Mhm. Tylko ja mówię o tym, że gdzieś to potem zgubiło się w kontakcie już bezpośrednim w trakcie koncertu z widzami. No bo zresztą tam też Wioletka wykonywała różne śmieszne rzeczy, bo na przykład ona śpiewając, dyskutowała z panem akustykiem. Akustyk był z teatru Syreny, z Polski jeździł z nami, ponieważ oni się już bardzo znali po koncertach w Syrenie, bo to było przeniesienie spektaklu syrenowskiego na wyjazd. I ona sobie śpiewając dawała mu uwagi. Naprawdę, do mikrofonu. Mamo, więcej echa, smutno i tak dalej. I co chwilę tego. 17, bo 17 to był numer efektu.
0: Mm-hmm. Okej.
2: Okay. Także to było śmieszne. Ludzie przyjmowali to. Najpierw nie wiedzieli, o co chodzi, ale potem uznali, że tak musi być i było w porządku.
0: I przy okazji jakby występu i posłuchania samej Violetty Villas zobaczyli też trochę, jak to wygląda od tej drugiej strony, więc myślę, że wartość dodana dla publiczności. Czesław Majewski, pianista. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę dzisiejszą naszą.
2: A ja dziękuję za zaproszenie do mojego ukochanego radia.
0: Bardzo miło mi to słyszeć. Państwa również odsyłam, jeżeli chcą państwo więcej z naszej rozmowy, na radiopogoda.pl.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Wow, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
11: Na zegarach wybiła już godzina 21, a to oznacza, że czas rozpocząć poniedziałkowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak, witam Państwa bardzo serdecznie po weekendzie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, bo w niej powiemy o remoncie w Filharmonii Opolskiej.
12: Marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji i taki jest nasz cel również tutaj.
11: I o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie.
13: Kwota przekazana przez samorząd województwa opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
11: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której niebawem rozpoczną się prace remontowe. Mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
14: To warto wiedzieć o Opolu.
15: Bardzo obfity sezon i za to dziękuję, bo poza tymi takimi koncertami, które wynikają ze statutu, z tej działalności takiej podstawowej Filharmonii, to bardzo dużo pozyskanych środków zewnętrznych i to pokazuje tę stronę taką menadżerską dyrektora, zastępcy i całego zespołu. Za to dziękuję również pracownikom Filharmonii, bo projekty z Krajowego Planu Odbudowy, które uatrakcyjniały to, co prezentowane było w Filharmonii Opolskiej, projekty z Euroregionu Pradziad, pierwszy festiwal muzyki klasycznej z Państwową Szkołą Muzyczną, bardzo udany, bardzo pożądany. Więc za to bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast wszyscy wiemy i wszyscy czekamy na ten na remont, na modernizację Filharmonii Opolskiej, która troszeczkę nam się przedłużyła w czasie, ale lepiej zacząć później niż czegoś nie dokończyć. W międzyczasie wyszła dodatkowa inwestycja w całą kwestię wymiany całej rozdzielni, która doszła i tego, aby te okablowanie mogło udźwignąć ten nowy sprzęt, który zostanie tutaj zainwestowany. Samorząd województwa opolskiego dołożył 1,5 miliona złotych do tej inwestycji i myślę, że zamkniemy temat na kolejne dziesiątki lat, jeżeli chodzi o obciążenia elektryczne Filharmonii Opolskiej. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatni koncert tutaj, ale jeszcze z tego, co przekazał mi pan dyrektor, 3., 4., 5, wykorzystując to, że sala będzie dostępna, będziemy zapraszali na muzykę filmową do Filharmonii Opolskiej, a od września zarówno w Silezji, jak i w sali Państwowej Szkoły Muzycznej będziemy przenosili działalność Filharmonii Opolskiej, tak żeby w tym okresie do końca roku, bo pewnie gdzieś tyle ten z odbiorami zajmie remont Filharmonii Opolskiej, do końca roku, aby melomani, aby osoby, które chcą korzystać z Filharmonii Opolskiej, miały taką możliwość.
11: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Modernizacja przełoży się na nowe możliwości organizowania wydarzeń artystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym. A teraz o samym remoncie opowie już Łukasz Kaźmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie standardu akustycznego i funkcjonalnego obiektu.
12: Zobaczyliśmy jako Audio Plus takie postępowanie przetargowe, w którym zamawiający pisze, że chciałby najnowocześniejszy system dźwiękowy na świecie, najwyższej jakości. Chciałby mieć to wykonane w bardzo wymagającym terminie. No i jeszcze do tego szuka firmy, która już to robiła i nie tylko obiecuje, że potrafi, ale potrafi pochwalić się takimi referencjami. No i stwierdziliśmy, że skoro jest to trudne, wymagające, no to być może jest to właśnie dla nas. Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no, rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 91 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej i prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L-Acoustics. Taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł. Każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł. I kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w Audio Plusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego od pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Cavatina Hall w Bielsku Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrębusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami. Idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. Dźwięk będzie słyszany, dany instrument z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej nagłośniona sala w województwie, to no, celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie, my trochę w szoku. Pojechaliśmy przed na taką konferencję, jedną, drugą, gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową. I wszyscy kojarzą, że jest coś takiego jak pętla indukcyjna, która daje osobie z aparatem słuchowym no, jakiś tam zrozumiały sygnał, ale to nie jest sygnał z koncertu w filharmonii, tylko coś słychać. Tutaj chcielibyśmy osiągnąć nie, że coś słychać, chcielibyśmy tych widzów traktować równo i chcielibyśmy dzięki tej nowej technologii zaprosić widza, który dzisiaj jest wykluczony z takich sal koncertowych, który do nich nie chodzi, bo jego ten dźwięk razi, jest nieprzyjemny. Dzisiaj problemy słuchowe to nie są tylko problemy takie, które znamy osób starszych, którym te wysokie częstotliwości trochę nie domagają, trzeba mówić głośniej, spada zrozumiałość mowy, ale czytałem niedawno, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w Polsce niedługo, w ciągu kilku lat 10% młodzieży będzie miało poważny problem ze słuchem, który będzie miał dużo inny charakter niż właśnie u osób starszych. To jest trochę taki niezbadany temat, na ile ta technologia jest w stanie pomóc. My tak na czuja myślimy, że jest w stanie, więc eksperymentujemy w tej kwestii. No i będziemy chcieli zaproponować tu coś więcej niż pętla indukcyjna. Oprócz tego systemu dźwiękowego, systemu imersyjnego, zmodernizujemy system oświetlenia, system elektryczny, system multimediów. To, jak już powiedziałem, nie jest łatwe, nie jest proste, ale robiliśmy to wiele razy i wierzę, że sobie z tym poradzimy. Przy okazji myślę, że też zmiana tej technologii, której niby jest dużo więcej i niby dużo więcej prądu potrzebuje w takim zapotrzebowaniu z tabelki, ale myślę, że też tak naprawdę zdecydowanie obniży wymagania energetyczne tego obiektu. I czasem jak sobie to liczę, ile nowa kontra stara technologia tego prądu potrzebuje, który dzisiaj naprawdę nie jest tani, no to mamy nadzieję, że krótko mówiąc, obniżymy tutaj zdecydowanie rachunki.
11: Mówił Łukasz Kazmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. A teraz powiemy o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie. Rozpoczęła się kolejna trzyletnia edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W ramach tej edycji w tym roku 345 sołectw otrzyma po 7 tysięcy złotych wsparcia z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego. Mówi Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
14: Z mikrofonem przez Opolskie.
13: Mamy przyjemność wręczenia umów 68 gminom na realizację 345 zadań. Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
11: Mówiła Monika Jotko. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to przedsięwzięcie Samorządu Województwa, które od lat pomaga sołectwom w realizacji ważnych dla mieszkańców działań. Od drobnych inwestycji po inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Mówi wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak.
9: Jest dofinansowanie dla czterech sołectw. dla sołectwa Brzeziny, Mroczkowa, Sidzina i Czarnolas. I tutaj sołectwa występują o dofinansowanie do wyposażenia świetlic, placów zabaw i będą też przeznaczone pieniądze na wyposażenie uroczystości plenerowych.
11: Mówiła wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak. Z kolei Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka, zwraca uwagę na praktyczne wymiary realizowanych działań oraz ich znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców.
16: W tym roku będą realizowane działania mające ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie, jeśli chodzi o dostęp do świetlic, czyli będzie skupiało się na remontach i doposażeniu świetlic wiejskich. Będą to zadania realizowane w Czeskiej Wsi, w Michałowie, w Krzyżowicach oraz w Janowie. Myślę, że przyczyni się to do polepszenia warunków bytowych i socjalnych w naszych świetlicach wiejskich.
11: Mówił Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka. Z kolei Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza Paczkowa, podkreśla, że środki z marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej pozwalają na realizację konkretnych i praktycznych przedsięwzięć w czterech paczkowskich sołectwach.
17: W gminie Paczków są to cztery sołectwa: sołectwo Ścibórz, Wilamowa, Trzeboszowice i Unikowice. W dwóch sołectwach jest to zadanie realizowane jako lokalna wypożyczalnia narzędzi i sprzętu, jako wsparcie dla mieszkańców. Kolejnym jest to doposażenie placu festynowego w sprzęt do wytwarzania piany i w trzecim doposażenie placu festynowego poprzez zakup grilla gazowego.
11: Mówił Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza gminy Paczków. Działania realizowane w ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej pokazują, jak ważne jest regularne wspieranie małych miejscowości i odpowiadanie na ich codzienne potrzeby.
10: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
11: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o opolskich izbach dziedzictwa wsi.
18: Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia, z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
11: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
19: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19.00. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć.
11: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich izbach dziedzictwa wsi. To wyjątkowe miejsca stworzone z myślą o zachowaniu i ochronie bogatego dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Podczas 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, wydarzenia, które co roku przyciąga pasjonatów i opiekunów lokalnych zbiorów z całej Polski, do sieci Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi przyjęto 30 izb z całego województwa. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
14: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
18: Inaugurujemy sieć Opolskiej Izby Dziedzictwa Wsi. Przyjmujemy 30 izb z województwa opolskiego. Witamy tutaj opiekunów tych izb, pasjonatów, czasami nazywanych też zbieraczami. Oni sami tak o sobie też mówią. Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia, z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
11: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W izbach gromadzone, przechowywane i prezentowane są artefakty, pamiątki oraz przedmioty codziennego użytku, które przez lata kształtowały lokalną tożsamość i historię regionu. To przestrzenie, w których tradycja spotyka się z edukacją, a pamięć o przeszłości staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Współpraca pomiędzy osobami i podmiotami prowadzącymi izby umożliwia rozwój tych miejsc, wzmacnianie lokalnej tożsamości oraz budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Podkreśla członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
20: Idea, w ramach której rozmawiamy, niesie w sobie coś pięknego, co jest kodem kulturowym nie tylko dla naszego regionu, ale dla wszystkich osób, które te izby tworzą, bo przecież my mamy swoich przodków, ale my też jesteśmy przodkami osób, które będą po nas. To buduje to pewien obraz ciągłości naszych pięknych miejscowości opolskich.
11: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. To ważny krok w budowaniu silnej, rozpoznawalnej i aktywnej wspólnoty miejsc dbających o zachowanie dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Dzięki współpracy i zaangażowaniu lokalnych społeczności izby stają się nie tylko strażnikami historii, ale również żywymi centrami edukacji i kultury. Mówi Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice.
0: Ta izba jest nam potrzebna ze względu na to, że pokazuje nasza historia i kultura wsi, jak nasi przodkowie żyli. Bardzo dużo eksponatów nagromadzonych, ale już się nie mieszczymy i trzeba by pomyśleć nad rozwojem tej izby naszej regionalnej, bo wbrew pozorom jednak ludzie mają jeszcze ten sentyment do tych starych rzeczy i nie wiem, co z tym zrobić, a to jest nasza taką, można powiedzieć, przechowywalnia tej historii.
11: Mówił Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice. To dzięki zaangażowaniu pasjonatów oraz społeczników dziedzictwo opolskiej wsi pozostaje żywe, inspirując i łącząc kolejne pokolenia, mówi Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub.
21: My mało, że mamy izbę tradycji, ale to jeszcze prowadzimy warsztaty, bo mamy taki projekt, łączymy pokolenia i wtedy my, seniorki, przekazujemy to młodzieży. Gdzieś 500 do 600 dzieci mamy rocznie.
11: Mówiła Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub. Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi odgrywają ważną rolę w ochronie lokalnej historii, tradycji i pamięci o dawnym życiu mieszkańców regionu. Dzięki ich działalności dziedzictwo kulturowe opolszczyzny jest nie tylko zachowywane, ale również popularyzowane wśród kolejnych pokoleń. Kultura regionu to jednak nie tylko pielęgnowanie przeszłości, lecz także tworzenie nowych przestrzeni dla sztuki i edukacji. I doskonałym przykładem takiej działalności jest Filharmonia Opolska, która poprzez koncerty, festiwale i wydarzenia artystyczne wzbogaca współczesne życie kulturalne mieszkańców naszego województwa. A więcej na ten temat opowie Państwu Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej.
14: Co słychać w Opolskiem?
19: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19.00. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć koncertem, w którym wybrzmiał koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka, suita Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdy i coś tak radosnego jak koniec sezonu i koniec ważnych dla nas wydarzeń, czyli ucieszne figle de la Sowistrzała Strausa. Zamknęliśmy sezon na sali koncertowej. Wiemy już, że remont, który się zacznie się z początkiem lipca, ale ponieważ jeszcze będziemy mieli okazję i weekend ostatni czerwca, zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na rzecz, która jest owocem pracy, współpracy właściwie, przygranicznej, ponieważ wystąpi Morawia Opole Wind Band, jak to brzmi na naszych plakatach. Natomiast jest to rzeczywiście praca w ramach współpracy przy programie Inter, pod patronatem samorządu województwa opolskiego i przed nami 4 pracowite dni organizacyjnie, ponieważ w czwartek 25 czerwca przyjeżdżają do nas Czesi ze swoją orkiestrą. Będą warsztaty, będą próby, będzie chwila na spacer i w przyszły piątek 26 czerwca o godzinie 9 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy koncert. Wejściówki już są do pobrania w kasie Filharmonii. Będzie to koncert w piątek pod taktowką Tomasza Kaniewskiego i mówię to nie bez powodu, żeby tą współpracę naszą podkreślić.

wzruszenie, by móc mówić spokojnie. Proszę posłuchaj tego, co mam ci do powiedzenia, bo jest to niesłychanie ważne. Na kiedy zaplanowano twój ślub? Nie będę nic przed tobą ukrywać, Maksymilianie, odpowiedziała dziewczyna. Dziś rano była o tym mowa i babcia, na której poparcie tak bardzo liczyłam, nie tylko popiera ten ślub, lecz nagli do niego, tak, że w tym momencie jedynie całą sprawę odwleka nieobecność pana Depinaja. Zaledwie jednak wróci, intercyza zostanie podpisana. Maksymilian ciężko westchnął i z głębokim smutkiem spojrzał na dziewczynę. Niestety, rzekł stłumionym głosem, to straszne uczucie słyszeć, jak ukochana kobieta mówi tak spokojnie. Wyznaczono już termin twojej męki. Zacznie się już za kilka godzin, lecz cóż robić? Tak widocznie być musi. Nic na to nie mogę poradzić. Dobrze więc, skoro tak mówisz, skoro intercyza ma być podpisana natychmiast po powrocie Franca, będziesz jego już jutro, ponieważ dziś właśnie wrócił do Paryża. Valentin krzyknęła. Przed godziną byłem u hrabiego de Monte Cristo, rzekł Morel. Rozmawialiśmy. On o nieszczęściu, który wasz dom spotkał, ja o twoim smutku, gdy wtem na dziedziniec zajeżdża powóz. Słuchaj, nie wierzyłem dotąd w przeczucia, ale chyba muszę zmienić zdanie. Turkot powozu napełnił moje serce dziwnym drżeniem. Usłyszałem wkrótce czyjeś kroki na schodach i odgłos tych kroków przejął mnie większym lękiem niż ten, który zdjął Don Juana, gdy posłyszał dudniący krok komandora. Na koniec otwierają się drzwi, najpierw wchodzi Albert de Morcerf. I już miałem uwierzyć, że się pomyliłem, że zwiodły mnie zmysły, gdy za nim wkracza młodzieniec, którego hrabia powitał tak. A, baron Franz de Pinay. Przywołałem całą moją odwagę i siłę, by się opanować. Nie powiem ci, czy zbladłem, czy drżałem. Wiem na pewno, że się uśmiechałem. Ale gdy 5 minut później wyszedłem stamtąd, nie mogąc powtórzyć ani słowa z rozmowy, która przez owe 5 minut się toczyła, byłem jak martwy. Dziewczyna spuściła przygnębiona głowę. Posłuchaj, rzekł Morel, nie po raz pierwszy zastanawiasz się nad naszą sytuacją. Jest ona trudna, poważna, a teraz nadszedł moment ostatecznej próby. Nie czas oddawać się próżnemu smutkowi. Valentin, powiedz, czy masz siłę i chęć do walki wbrew losowi? Bo właśnie o to przyszedłem cię poprosić. Dziewczyna zadrżała i przerażona spojrzała na Morela. Nigdy nie przyszło jej do głowy, że mogłaby sprzeciwić się woli ojca, babki i wystąpić przeciw całej rodzinie. Co ty mówisz, Maksymilianie? Zapytała. I co nazywasz walką? Nazwij to raczej świętokradztwem. Jak mogłabym sprzeciwić się rozkazom ojca i woli umierającej? Morel uczynił nieokreślony gest. Twoje serce jest nazbyt szlachetne, drogi Maksymilianie, abyś mnie nie rozumiał. I rozumiesz mnie doskonale, bo milczysz i nie znajdujesz żadnych argumentów. Ja miałabym walczyć. Niech mnie Bóg broni. Nie, nie. Nigdy się nie odważę sprawić przykrości ojcu i zamącić spokoju ostatnich chwil babki. Masz pani zupełną słuszność, odparł z flegmą Morel. Jakim tonem to mówisz? Zawołała zraniona do żywego. Tonem człowieka, który cię uwielbia, pani, odpowiedział Maksymilian. Pani, rozzłościła się Valentin, nazywa mnie pani, egoista, widzi moją rozpacz i udaje, że nie rozumie. Mylisz się, pani, rozumiem cię doskonale. Nie chcesz burzyć spokoju pana de Villefort, nie chcesz sprzeciwiać się markizie? I jutro podpiszesz dokument, który jest podstawą twojego małżeństwa. A czy mam wybór? Nie zwracaj się, pani, z tym pytaniem do mnie, bo jestem złym sędzią i zaślepia mnie egoizm. W głuchym głosie Morela, w jego zaciśniętych pięściach, dawało się wyczuć narastającą rozpacz. A co byś mi zaproponował, gdybyś sądził, iż jestem skłonna przyjąć twoją propozycję? No proszę, odpowiedz. Nie dość powiedzieć, źle robisz. Trzeba dać radę. Valentin, odpowiedział Morel, odrywając poluzowaną już deskę. Podaj mi rękę na dowód, że wybaczasz mi mój gniew. Tracę już rozum. Widzisz, od godziny najbardziej niedorzeczne myśli nie przestają krążyć mi po głowie. Ach, bo jeśli odrzucisz moją radę... Dziewczyna spojrzała w niebo.

0: i westchnęła. Jestem wolny, podjął Maksymilian, i na tyle zamożny, by wystarczyło dla nas obojga. Przysięgam, że nie odważę się nawet pocałować cię w czoło, nim nie zostaniesz moją żoną. Przerażasz mnie, rzekła dziewczyna. Chodź ze mną, zaprowadzę cię do mojej siostry, która godna jest stać się twoją siostrą. Wsiądziemy na jakiś statek do Algieru, Anglii albo do Ameryki. Lub jeśli wolisz, schronimy się gdzieś na prowincji i przeczekamy tam do chwili, gdy nasi przyjaciele zdołają pokonać opór twojej rodziny. Wtedy wrócimy do Paryża. Valentin spuściła głowę. Tego się właśnie obawiałam, Maksymilianie. Twoja rada jest szalona i byłabym bardziej szalona niż ty, gdybym ci w tym momencie nie przerwała jednym słowem: niemożliwe, Maksymilianie, niemożliwe. Dobrze więc, powtórzę tylko raz jeszcze, masz rację. To ja jestem szalony, a ty mi pokazujesz, że namiętność oślepia najbardziej przytomne umysły. Dziękuję ci za twoje beznamiętne rozumowanie. Niech więc tak będzie, postanowione. Jutro zostajesz żoną pana Franca de Pinaya. Bynajmniej nie przez podpisanie intercyzy, czysto formalnego papierka, który wymyślono, by móc jakoś zakończyć komedię w teatrze, lecz z twojej własnej woli. Przywodzisz mnie do rozpaczy, zawołała Valentin. Obracasz nóż w otwartej ranie. Powiedz, co zrobiłbyś, gdyby to twoja siostra była na moim miejscu i słuchała takiej rady, jaką ty mi dajesz? Pani, odpowiedział Morel z gorzkim uśmiechem, jak sama powiedziałaś, jestem egoistą i jako egoista nie zastanawiam się, co zrobiliby inni w mojej sytuacji. Myślę tylko, co sam mam zrobić. Myślę, że znam cię od roku, że od kiedy cię poznałem, uzależniłem moje szczęście od twojej miłości, że nadszedł dzień, w którym powiedziałaś mi, że mnie kochasz, że tego dnia uzależniłem moje szczęście i moją przyszłość od małżeństwa z tobą. To było moim życiem. Więcej już nic nie myślę. Mówię sobie tylko, że szczęście się odwróciło, że wydawało mi się, że mogę zdobyć niebo i przegrałem. Zdarza się przecież każdego dnia, że jakiś gracz przegrywa nie tylko to, co ma, ale i to, czego nie ma.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

mieszkamy na parterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

Wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Morel wypowiedział te słowa z absolutnym spokojem. Valentin spojrzała na niego badawczo, dbając jednak, by wzrok Morela nie przeniknął w głąb jej serca, gdzie panował coraz większy zamęt. Co zamierzasz? Zapytała. Będę miał zaszczyt pożegnać cię, pani, biorąc na świadka Boga, co słyszy moje słowa i czyta w moim sercu, że życzę ci spokojnego, szczęśliwego i wypełnionego życia, takiego, aby nie było w nim miejsca na wspomnienie o mnie. O, wyszeptała. Żegnaj, Valentin. Żegnaj, dodał Morel, kłaniając się dziewczynie. Dokąd idziesz? Zawołała, wyciągając rękę przez kratę i chwytając Maksymiliana za suknię. Zrozumiała dobrze, że spokój jej ukochanego jest pozorny. Dokąd idziesz? Młodzieniec uśmiechnął się smutno. Opowiedz, błagam, zawołała Valentin. Czyżbyś, Valentin, zmieniła postanowienie? Biedaku, wiesz dobrze, że nie mogę. A więc żegnaj, Valentin. Valentin wstrząsnęła kratą z siłą, o jaką nikt by jej nie posądził. Przecisnęła ręce przez kratę i załamując je zawołała – co zamyślasz zrobić? Muszę to wiedzieć, gdzie idziesz. – To uspokój się – rzekł Maksymilian, zatrzymując się kilka kroków od kraty. – Nie mam zamiaru zrzucić na nikogo odpowiedzialności za to cierpienie, które zesłał na mnie los. Może inny zagroziłby ci, że pójdzie do Franca de Pinaya i wyzwie go na pojedynek, ale według mnie byłoby to szaleństwo. Cóż w tej sprawie zawinił pan Franc? Dziś rano widział mnie pierwszy raz w życiu i może już zapomniał o mnie. Nie wiedział nawet o tym, że istnieje, gdy się toczyły układy między waszymi rodzicami w sprawie waszego małżeństwa. Do kogoż więc masz urazę? Do mnie? Do ciebie, Valentin? Kobieta, którą kocham, jest dla mnie święta. A więc sam sobie to chcesz wyrzucać, nieszczęsny, westchnęła. Przecież to ja jestem winny, nieprawdaż? Maksymilianie! Maksymilianie! Zawołała Valentin. Podejdź tu jeszcze, proszę! Maksymilian podszedł, znów z łagodnym uśmiechem i gdyby nie jego bladość, każdy by pomyślał, że jest zupełnie spokojny. Posłuchaj mnie, moja droga, ubóstwiana Valentin, rzekł swoim dźwięcznym i poważnym głosem. Ludzie tacy jak my, którzy nigdy nie dopuścili się myśli, za którą mogliby rumienić się przed światem, przed rodzicami i Bogiem, tacy ludzie mogą czytać w sercu wzajemnie myśli innych, jak w otwartej księdze. Nigdy nie była to dla mnie egzaltowana miłostka. Nie jestem melancholijnym bohaterem romansu. Bez zbędnych słów, bez żadnych zapewnień i przysiąg złożyłem życie moje w twoje ręce. Opuszczasz mnie i rzeczywiście masz rację. Powiedziałem ci to już i jeszcze raz powtarzam. Kiedy nie będziecie już przy mnie, życie straci dla mnie sens. Z chwilą, gdy się oddalasz, zostaję na świecie sam. Siostra jest szczęśliwa z mężem, jej mąż jest tylko moim szwagrem, to jest, łączą mnie z nim tylko konwenanse społeczne. Nikomu nie jestem już potrzebny, moje życie staje się bezużyteczne. Oto co zrobię. Poczekam aż do ostatniej chwili, póki nie wyjdziesz za mąż, bo nie chcę stracić choćby cienia owej nieoczekiwanej szansy, którą czasem trzyma dla nas w zanadrzu przypadek. Przecież pan de Pinay może na przykład umrzeć. Być może w chwili, gdy do niego podejdziesz, piorun roztrzaska ołtarz. Skazanemu na śmierć wszystko wydaje się możliwe. Będę czekał aż do ostatniej chwili, a kiedy będzie po fakcie i nie będę już miał żadnej nadziei, napiszę poufny list do szwagra i drugi do prefekta policji, wyjaśniając mój zamiar, a potem gdzieś w jakimś lesie, nad rowem lub nad rzeką palnę sobie w łeb, jakem syn najuczciwszego człowieka, jakiego kiedykolwiek wydała Francja. Konwulsyjne drżenie owładnęło Valentin, puściła kratę, ręce już opadły bezwładnie, po licach przetoczyły się dwie wielkie łzy. Młodzieniec stał przed nią, ponury i zdecydowany. O litości, litości, wyszeptała, nie zrobisz tego, prawda? Zrobię na mój honor. Zresztą, cóż cię to może obchodzić? Ty wypełnisz swój obowiązek i będziesz miała czyste sumienie. Valentin padła na kolana, przyciskając ręce do piersi, jakby miało jej pęknąć serce. O Maksymilianie, błagam cię, uczyń jak ja, żyj z tym cierpieniem, a może kiedyś jeszcze się połączymy.
2: Bądź zdrowa, powtórzył Morel.
1: O mój Boże, rzekła Valentin, podnosząc obie ręce do nieba. Widzisz, żem uczyniła wszystko, co powinnam, jako posłuszna córka, ani mych próśb, ani łez, ani błagań nie posłuchał. A więc, mówiła dalej, ocierając łzy i opanowując się, nie chcę umierać z wyrzutów sumienia, wolę umrzeć ze wstydu. Ty będziesz żył, Maksymilianie, a ja będę tylko twoja. Powiedz, rozkazu, jestem gotowa.
2: Morel, który już był odszedł o kilka kroków, zawrócił. I blady z radości, z sercem rozszalałym od szczęścia, wyciągnął przez kratę ręce do Valentin.
1: Valentin, zawołał, najdroższa, nie tak powinnaś do mnie mówić, albo pozwól mi po prostu umrzeć. Na cóż byś mnie miała gwałt zadawać, jeśli mnie kochasz tak, jak ja cię kocham? Czyżbyś chciała, abym żył tylko z ludzkiego współczucia? Ale w takim razie wolę umrzeć.
2: Ale właściwie, szepnęła Valentin, któż mnie tu kocha na świecie?
1: On. Kto mnie pociesza w smutku?
2: On.
1: W kim jest cała moja nadzieja?
2: W nim.
1: Na kim spoczął mój wzrok obłąkany? Przy kim moje poranione serce znajduje ulgę?
2: Zawsze chodzi o niego, tylko o niego.
1: O, jaka jestem niewdzięczna!
2: Rozpłakała się Valentin. Porzucę wszystkich, a przecież zapomniałam o moim kochanym dziadku.
1: O nie, nie opuścisz go. Mówiłaś, że pan Noirtier jakby okazywał mi sympatię, a więc nim uciekniesz z domu, powiesz mu wszystko. Zgoda dziadka będzie cię tłumaczyć przed Bogiem, a potem, gdy się pobierzemy, zamieszka u nas i zamiast jednego wnuka będzie nas miał dwoje. O, przysięgam ci, że nie rozpacz nas czeka, ale szczęście.
2: No popatrz tylko, jak potężną masz nade mną władzę, już prawie wierzę w to, co mówisz, chociaż to, co mówisz, jest szaleństwem, bo ojciec przeklnie mnie, ja go znam, ma niezłomne serce, nigdy mi nie przebaczy. I posłuchaj, Maksymilianie, jeśli jakimkolwiek sposobem uda mi się opóźnić to małżeństwo, poczekasz?
1: Tak, przysięgam ci, jak ty mnie przysięgniesz, że to okropne małżeństwo nigdy nie zostanie zawarte.
2: Przysięgam ci, Maksymilianie, na to, co mam najświętszego, na pamięć mojej matki.
1: A więc zaczekajmy.
2: Tak, zaczekajmy, odrzekła Valentin, lżej przy tym słowie oddychając. Ileż to okazji może nam się nadarzyć, które mogą nas, nieszczęśliwych, ocalić?
1: Ufam ci, cokolwiek zrobisz, będzie słuszne, ale jeżeli nie wysłuchają twych próśb, jeśli twój ojciec albo markiza de Saint-Méran zażądają, aby pan d'Épinay przyjechał jutro, aby podpisać intercyzę,
2: wtedy masz już moje słowo.
1: Nie podpiszesz.
2: Tylko wymknę się do ciebie i uciekniemy, ale nie kuśmy więcej Boga, nie spotykajmy się przez jakiś czas. To cud albo zrządzenie opatrzności, że dotąd nikt nas nie przyuważył. Gdybyśmy zostali przyłapani, gdyby się ktoś dowiedział, że się tu widujemy, nasze nadzieje ległyby w gruzach.
1: Masz rację, Valentin, ale jakim sposobem się dowiem?
2: Od notariusza, pana de Champ.
1: Tak, znam go.
2: I ode mnie. Napiszę do ciebie, bądź pewien. O Boże, Maksymilianie, czuję do tego małżeństwa taki sam wstręt jak ty.
1: Dobrze, dobrze. Dzięki ci, kochana moja Valentina, więc powiedzieliśmy sobie już wszystko. Skoro tylko wyznaczysz mi godzinę, przybiegnę tu, wespniesz się na mur i złapię cię w ramiona. Powóz będzie czekał przy bramie ogrodu, wsiądziemy, odwiozę cię do siostry. Tam, jeśli będziesz tak chciała, możemy ukryć się przed światem albo ujawnimy się publicznie, pewni naszej siły i zamiarów. I nie pozwolimy, aby nas zarżnięto jak jagnięta, które zamiast bronić się tylko beczą.
2: Niech tak będzie, rzekła Valentin. Teraz i ja ci powiem, Maksymilianie, wszystko, co zrobisz, będzie dobre.
1: Valentin zbliżyła usta do kraty i w wonnym jej tchnieniu słowa doleciały ust Morela, który przycisnął wargi do zimnej, nieugiętej zapory.
2: Do widzenia, rzekła, niwecząc nagle tę chwilę szczęścia.
1: Więc napiszesz?
2: Napiszę.
1: Dziękuję ci, ukochana żono, do widzenia.
2: Delikatny odgłos niewinnego, lekkiego pocałunku i Valentin pobiegła z powrotem lipową aleją.
1: Morel słyszał jeszcze, jak szeleściła jej suknia, zawadzając o pnie grabów i jak skrzypiały na piasku jej trzewiki.
2: Potem podniósł oczy do nieba, uśmiechając się radośnie i dziękując Bogu, że Valentin ofiarowała mu taką miłość, i sam odszedł.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
0: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał wesele.
0: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 104,1

O, ja ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech.

gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak.

gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość

0: pogoda. Piosenki dla każdego.
1: Panna Marianna jest

0: jestem.
1: Zakochaj się.

0: Marianna, spiją tym sercem.
1: Marianna,
0: Marianna, biegnie znów nad morze.
1: Marianna,
0: Marianna, ze swoim chłopcem. Marianna.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst,